czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Przemyśl News.
2: No nie śpimy, tylko słuchamy kolejnego magazynu lokalnego reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Witek, zapraszam.
1: SK Przemyśl.
2: W Przemyślu trwa Rowerowe Love. Jest to akcja stworzona przez Różę Wiatrów, w ramach której mieszkańcy mogą przekazywać rowery i inny sprzęt kolarski. Na czym dokładnie polega ta inicjatywa? Oto podpytałem Agnieszkę Kowaliw i Jacka Podwyszyńskiego z Przemyskiego Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Posłuchajcie.
3: Skąd wziął się pomysł na akcje rowerowe love w Przemyślu?
4: Jesteśmy stowarzyszeniem, które od wielu lat działa na rzecz dzieci i młodzieży w Przemyślu. Od wielu lat pracujemy również ze środowiskami takimi, które mają no, mniejsze możliwości finansowe i mniejsze możliwości organizacyjne. Pracujemy z domami dla dzieci, również pod naszą opieką czy na naszych zajęciach czasami znajdują się dzieci, które są w pieczy zastępczej. No i po prostu zauważyliśmy, że jest potrzeba i pomyśleliśmy sobie, że możemy coś w tym kierunku zrobić, żeby wspomóc właśnie domy dziecka, żeby wspomóc dzieci przebywające w pieczy zastępczej, żeby one miały dostęp do tego, do czego mają dostęp dzieci w pełnych rodzinach, czyli do roweru, który bardzo pozytywnie wpływa zarówno na rozwój fizyczny, jak i sprawia, że dzieci są bardziej aktywne, bardziej otwarte i pewniejsze siebie.
3: Jak dużym problemem jest dziś brak dostępu do podstawowego sprzętu sportowego wśród najmłodszych? To jest ten problem zauważalny mocno w Przemyślu i powiecie przemyskim?
4: Tak, tak. W naszej ocenie jest to poważny problem. Oczywiście jest to uzależnione od tego, no, z jakimi rodzinami mamy do czynienia, bo w naszym środowisku oczywiście są też takie rodziny, które nie mają problemów finansowych, ale jednak jeżeli patrzymy na Przemyśl, na powiat, to jest wciąż bardzo wiele rodzin, które mają niski status społeczny. Mamy też mnóstwo właśnie takich placówek, które zajmują się opieką nad dziećmi, które tych rodzin są pozbawione z różnych powodów i uważamy, że jest to poważny problem i coś chcemy zrobić, żeby też wspomóc naszą działalnością takie rodziny i takie miejsca.
3: No dobrze, no to na czym dokładnie polega ta akcja Rowerowe Love? Co mogą przekazywać mieszkańcy dokładnie? Tak wytłumaczmy krok po kroku, jak to wygląda.
4: Wystarczy zgłosić się do nas. Mamy podany numer telefonu do kontaktu. Mamy też adres mailowy. I można zgłosić, że ktoś ma na zbyciu rower, którego już nie używa, który stoi gdzieś w piwnicy, a może już jest dawno zapomniany przez jego właściciela, poinformować nas o tym i albo przywieźć taki rower, jeżeli ktoś ma możliwość, na Przemyską Przystań Wodną, która się znajduje przy ulicy 22 stycznia 20. To jest tuż przy moście kolejowym w Przemyślu koło Placu Zabaw na Zasaniu. Albo też skontaktować się z nami i wtedy my przyjedziemy i taki sprzęt odbierzemy. No i po serwisie tego sprzętu, ewentualnych naprawach, jeśli tego wymaga, ten sprzęt zostanie przekazany potem do dzieci, które tego sprzętu potrzebują.
3: Czy przyjmujecie tylko rowery, czy również na przykład, nie wiem, kaski albo jakieś inne akcesoria rowerowe?
4: Czy myśmy założyli, że będą to rowery, ale myślę, że taki sprzęt, jeżeli ktoś posiada, to na pewno też przyjmiemy i na pewno będzie z niego radość. Tylko prosilibyśmy, żeby, jeżeli to będzie właśnie taki sprzęt jak kaski, który zapewnia bezpieczeństwo, żeby on był w dobrym stanie, bo wiadomo, że to jest właśnie kwestia bezpieczeństwa dzieci.
3: Co do rowerów właśnie, bo to ten dobry stan. Czy mieszkańcy Przemyśla, powiatu przemyskiego, mogą przynosić też rowery wymagające na przykład naprawy?
4: Tak, jak najbardziej. Można przynosić też rowery, które wymagają serwisu albo naprawy. Mamy nadzieję na to, że znajdziemy środki, żeby te rowery naprawić, znajdziemy partnerów, którzy nas wspomogą w tym, żeby te rowery doprowadzić do takiego stanu, żeby stanowiły radość dla dzieci, a nie kłopot.
3: To kto zajmuje się u Was serwisowaniem i przygotowaniem rowerów dla dzieci?
5: No zajmują się wolontariusze stowarzyszenia Róża Wiatrów. No, ja kieruję akurat pracą, że tak powiem, tą serwisową, bo zajmuję się między innymi też przystanią i pracą na przystani. Tak jak tutaj Agnieszka powiedziała, przyjmujemy te rowery, ale mieszkańcy też nam przekazują między innymi rolki dla dzieci, bo takie rzeczy do nas trafiły. Oczywiście my te wszystkie rzeczy, że tak powiem, przekażemy dalej. Pośrednio już mamy informację, która placówka co potrzebuje. Chcemy też dopasować się do wieku dziecka. Tak, mamy obecnie 23 rowery, które już do nas trafiły, a rowery mamy w przedziale dla dzieci od 5 lat, taki malutki rowerek, trzykołówkę, no, do dużych rowerów górskich. Tutaj mamy ten przedział duży rower. Mamy też, otrzymaliśmy rowery nowe, czyli rowery, które zostały zakupione przez jednego z przedsiębiorców. Jak sądzę, nie mogę powiedzieć którego.
3: No tak.
5: Jeden przedsiębiorca, partner nasz, który nas pomaga w różnych działaniach, zakupił takie 3 rowery nowe. One jeszcze są w pudełkach, które zostaną złożone i zostaną przekazane. Czyli mamy, że tak powiem, taki przedział od nowego do używanego. Tych rowerów jest coraz więcej. Będziemy celować tak, żeby te rowery zostały przekazane pod wiek, tak jak są potrzebne w placówkach czy w domach zastępczych. Oczywiście celujemy tutaj sobie Przemyśl, powiat przemyski. Oczywiście współpracujemy też ośrodkiem pod Rzeszowem, które też z nami, że tak powiem, wyrusza na różne działania, które organizujemy, między innymi Flypack w Rzeszowie. My najbliżej, a ponieważ my tam idziemy, to się spotykamy w Rzeszowie. Więc tutaj ile tego sprzętu, że tak powiem, dostaniemy, tyle sprzętu przekażemy, oczywiście właśnie po serwisie, czyli po wymianach tych, które muszą być zrobione. No najwięcej rowerów, to co widzimy, to są siodełka i opony, które będą wymagały wymian. Oczywiście jak są partnerzy, którzy chcą przekazać taki sprzęt, to zapraszamy do współpracy.
3: Czy poza wymianą tych siodełek, kół i tak dalej, czy każdy rower przed przekazaniem przechodzi jakąś kontrolę bezpieczeństwa?
5: Znaczy tak, no, każdy rower przejdzie pełny serwis.
3: Pełny serwis, czyli to już jakby powiązane jest.
5: Czyli tak naprawdę zostanie, że tak powiem, rozebrany, nasmarowany i złożony, a części, które się nie nadają do ponownego jakby złożenia, użytkowania, no, po prostu zostaną wymienione na nowo. Tak, czyli zostanie rower w pełni sprawny, taki, żeby, tak jak tutaj Agnieszka powiedziała, żeby służył, a nie był kłopotem, czyli nie był elementem takim, że my go przekażemy, no on za chwilę się i tak zepsuje i gdzieś tam wyląduje w kącie. No nie jest taki cel, jest cel taki, żeby te dzieci jednak po tych ścieżkach rowerowych, które troszkę mamy w tych przemyślu, żeby jednak się poruszały, żeby miały radość z tych rowerów, czyli pełny serwis zostanie przeprowadzony.
3: To jak wygląda później cała ta procedura przekazywania rowerów dzieciom?
5: Znaczy, planujemy zrobić spotkanie z, po prostu z osobami, które są zainteresowane. Tak, takie informacje już są rozsyłane, ponieważ akcja trwa do końca czerwca, czyli pewnie przed wakacjami będziemy musieli przekazać te rowery. Te rowery oczywiście zostaną też dostarczone do placówek. Mamy przyczepę, która jest kajakowa, ona jest przystosowana też do przewozu rowerów, ponieważ mamy też własne rowery. Łączymy kajaki z rowerami. Czyli mamy tym, z czym przewieźć te rowery, czy te rowery zostaną jakby przekazane, zawiezione do placówek. Planujemy to na koniec czerwca jakby skumulować cały serwis rowerów i potem po prostu przekazać te rowery, celując konkretny wiek, wielkość tych rowerów. I pewnie będziemy chcieli zaprosić, bo między innymi akcja ma patronat prezydenta miasta Przemyśla, starosty przemyskiego, tak, czyli będziemy chcieli zrobić spotkanie oficjalne, przekazanie tych rowerów z osobami zainteresowanymi.
3: Czy szacujecie już dzisiaj może, ile dzieci skorzysta z tej akcji? Ile dzieci otrzyma rowery?
5: Znaczy, trudno jest tu szacować, jak cały czas pływają. Tak? Cały czas, że tak powiem, odbieramy telefony, osoby się zapisują, przywożą je na przystań, że jest to sprawa rozwojowa, między innymi poprzez osób media, które została troszkę ta sprawa nagłośniona i bardzo dobrze, z tego się cieszymy. Docieramy jakoś tam do osób zainteresowanych, a wiemy z własnego doświadczenia, że te rowery zalegają gdzieś tam w piwnicach, dzieci rosną. Nie jest to, że tak powiem, sprzedaż tych rowerów takich podstawowych, żeby się opłacało czasami sprzedać, a tutaj można je przekazać, bo je zaserwisujemy. Tylko taki apel do mieszkańców, żeby nie przekazywać roweru, które to jest całkowite, że tak powiem, nieużytek, który tak naprawdę serwis przekroczy wartość tego roweru, bo nie taki jest sens, czyli po prostu rower gdzieś wyciągnięty ze strychu z pogiętymi kołami i tak naprawdę serwis będzie wymagał, przekroczy wartość tego roweru. Tak naprawdę tutaj nie jest ten cel. Tak naprawdę przekazujmy te rowery takie, jakie one jeszcze w miarę są do użytkowania. Oczywiście jak wymagają serwis, tak powiedziałem, opony, siodełka, to jest normalne, te rowery tego wymagają, ale to jest kwestia użytkowania, ale nie jakieś takie, no mówię, typu chcę się tego pozbyć, przyjedźcie mi, wysprzedajcie mi piwnicę. Nie taki cel jest tej akcji.
3: Okej, okay, a zdarzały się takie przypadki, że ludzie przynosili wam totalny złom?
5: Powiem tak, no zdarzył się taki jeden przypadek właśnie, okay, tylko posprzątajcie nam piwnicę, nie?
3: No.
5: I tutaj po prostu, no oczywiście posprzątamy tą piwnicę, nie powiem nie, my tego nie weźmiemy. Możemy to też, tak powiem, rozebrać to na części i to, co wykorzystamy do innych tam rowerów, to zamontujemy. Serwis jest, tak powiem, nieopłacalny takiego sprzętu, bo przewyższa wartość tych rowerów. I tutaj mam tego powiedzieć, że nie, jak ktoś ma na takiej zasadzie wybrać, mam to wyrzucić do kosza, a nie to weźcie mi, posprzątajcie, no to nie jest ta bajka.
3: Dla wielu osób rower to oczywiście drobiazg, ale dla dziecka może oznaczać no, bardzo wiele. Co według was daje taki prezent, poza samą oczywiście możliwością jazdy?
4: No, taki prezent przede wszystkim sprawia, że po pierwsze dziecko podnosi swoją samoocenę w środowisku rówieśniczym. Wiemy, że dzieci bardzo często no, patrzą jakby w taki sposób no, bardzo zewnętrzny na to, co kto sobą reprezentuje. Ktoś, kto na przykład nie ma roweru w grupie kolegów, którzy je mają, to tak naprawdę nie ma możliwości brania udziału we wszystkich aktywnościach, które ta grupa ma. Jest to jakiś taki element odrzucenia, jeżeli chodzi o środowisko właśnie młodzieżowe czy dziecięce.
3: No jest gorzej traktowany, tak samo jest ze smartfonem.
4: Tak, no dokładnie tak, a z drugiej strony już jak mówimy o smartfonach, to przecież jest to świetna forma, żeby od tego smartfona trochę dziecko oderwać i od komputera.
3: Tak.
4: I jest to możliwość, żeby spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. A my, ponieważ jesteśmy też realizatorami wielu programów profilaktycznych, dobrze wiemy, jak bardzo poważnym problemem są uzależnienia behawioralne w tej chwili, nawet wśród bardzo małych dzieci. Dlatego no, ten rower i to, że będzie można na niego wyjść i po prostu spędzić popołudnie na zewnątrz, na świeżym powietrzu zamiast przed ekranem, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne.
3: Akcja, tak jak pan wspomniał, odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Przemyśla. Jak ważne jest to wsparcie samorządu? Ono jest kluczowe tutaj?
5: Raczej...
3: Jak wam samorząd pomaga? Może o tak zapytam.
5: Znaczy, samo, że tak powiem, objęcie patronatem wydarzeń, tak, w tym przypadku rowerowe, po pierwsze podnosi jakby prestiż i zaufanie społeczeństwa. Tak, no, no wiadomo, że mamy wiele akcji, które są tylko po to, żeby jakby wykorzystać osoby o dobrym sercu, tak. Tutaj no, w tym momencie samo objęcie patronatem starosty i prezydenta też podnosi jakby rangę tego i tak samo inaczej, że tak powiem, ci darczyńcy na to patrzą, tak? Czyli, że tak powiem, jakby mają większe zaufanie do samej akcji, czyli nie podchodzą do tego na takiej zasadzie pewnie, że damy, a wy to sprzedacie, tak? No, my tego nie sprzedamy, my to na pewno damy, ale sam patronat na pewno podnosi jakby prestiż i rangę wydarzenia.
3: Czy do współpracy przy akcji rowerowe Love zapraszacie również jakieś, nie wiem, sklepy rowerowe? Na jaką pomoc najbardziej tutaj liczycie? Oczywiście bez wymieniania nas, sklepów.
5: Raczej powiem tak, ogólnie żeśmy, że tak powiem, skierowali informacje, tak, że sklepy mogą dołączyć do akcji, serwisy rowerowe. Nie celowaliśmy typowo w sklepy. Podchodzimy do tego, kto chce, to pomoże, kto nie chce, to nie pomoże.
3: Czy macie jakiś odzew już, czy nie?
5: Na razie nie mamy, czekamy,
3: okay,
5: ale wierzymy, że będzie.
3: Może ta rozmowa pomoże?
5: Wierzymy w to, że rozmowa pomoże, jak najbardziej. Po prostu nie chcemy, że tak powiem, stawiać kogoś w niezręcznej sytuacji, typu, że będziemy prosić, wiele osób robi, my tak nie działamy, typu, a dajcie, bo to dla dzieci. No, my troszeczkę inaczej działamy, mówię, nagłaśniamy, informujemy.
3: Kto chce, dołączy.
5: Kto chce, dołączy. No, między innymi, tak jak mówiłem o przedsiębiorcy, który chciał, zaproponował, że kupi nowe rowery, poprosił tylko informacje, jakie to mają być rowery, zakupił, przekazał, przyszły do nas. Tak? Czyli tutaj mówię, jakoś tak nie chcemy naciskać, nigdy żeśmy tego nie robili, że na kogokolwiek żeśmy naciskali w jakikolwiek sposób, typu dajcie, bo.
3: To jakie rowery są dzisiaj najbardziej potrzebne?
5: To co widzimy, najbardziej rowery są potrzebne dla dzieci z przedziału 10-15 lat. czyli ten przedziowiekowy jest najwięcej potrzebny, bo te dzieci, najwięcej tych dzieci jest w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, tak samo i w rodzinach zastępczych.
3: Załóżmy, że ktoś chce Wam pomóc, włączyć się do tej akcji, ale na przykład nie ma roweru na oddanie. Co może zrobić? Czy może Wam pomóc w inny sposób?
5: Znaczy powiem tak, no w tej akcji, jeśli nie ma roweru, roweru na oddanie, to jedynie może wspomóc pod względem zakupu przekazania siodełka, opony, tak, łańcucha, tak, czyli to co jest po prostu rowerowo wymienialne i to, co się najbardziej zużywa, tak, to są takie elementy, które się zużywają, tak jak mówię, no to siodełka, no to jest taki standard, tak, większość rowerów, które że tak powiem, otrzymaliśmy, mają siodełka do wymiany, połowa z nich ma opony do wymiany, tak? No wiadomo, że nie będziemy przekazywać roweru, który tak naprawdę już tych opon nie ma, no bo ten rower za chwilę nie będzie jeździł, tak, chcemy założyć nowe opony, nowe siodełka. Łańcuchy to, co widzimy, że są pozużywane, no to mówię, te elementy, które najbardziej się zużywają.
3: Okej, okay, i gdzie można przynosić te rowery? Bo to było wspomniane, że na przystań, tak?
5: Tak.
3: Powiedzmy to jeszcze raz, żeby to dobrze wybrzmiało, dobra?
5: Tak, rowery można dostarczyć na przystań wodną, ulica 22 stycznia 20, na zastanie obok mostu kolejowego. Jest most kolejowy, plac zabaw, my i potem skatepark i stadion czuwają. Nie da się tego nie zauważyć. Lub przedzwonić bezpośrednio do mnie na numer 530-101-131 i umówić się na odbiór takiego roweru. Takie informacje wystarczy, że praktycznie nie musi nawet dzwonić, tutaj wystarczy, że wyśle SMS-a z adresem i kiedy możemy go odebrać. Tak? I w tym momencie my się skontaktujemy i dopasujemy sobie terminy odbioru z SMS, adres i godzina odbioru. My już to odbierzemy.
3: I na to jest czas do końca czerwca.
5: Tak, chcemy akcję zakończyć końcem czerwca, tak żeby już na wakacje te rowery były przekazane do odbiorców, żeby wakacje były już na rowerowo w tym roku.
3: Czy planujecie już kolejne edycje tej akcji?
5: Planujemy inną edycję, ale o tym powiemy troszkę bliżej, jak będziemy mówić. Już w głowie mamy następną edycję, podobną do rowerowe-lowe. Nie powiem dzisiaj, czego będzie dotyczyć, ale też będzie skierowana do domów dziecka i dzieciaków z pierwszych zastępczych.
3: Nic, ani jednego zdania?
5: Nic.
3: Okej, dobra. No to w takim razie czekamy. To będzie bardziej na jesieni? Czy jeszcze na wakacjach?
5: Nie, to będzie na jesieni. Planujemy to z akcji przed zimą.
3: No to się umawiamy na rozmowę w takim razie. Już teraz.
5: Będziemy.
3: Okej. Okay. Co jeszcze robi Wasze stowarzyszenie? Stowarzyszenie Róża Wiatrów w Przemyślu. Co teraz robicie? Jakie projekty realizujecie?
4: Jeżeli chodzi o wakacje, to oczywiście jest to pełnia sezonu żeglarskiego. W związku z tym zaczynamy już pracę na wodzie z adeptami żeglarstwa z naszej sekcji optymistów. Dzieciaki z naszej sekcji żeglarskiej Optymist zaczynają już szkolenia na akwenach wodnych. Są już po pierwszym zgrupowaniu na Solinie, gdzie ćwiczą swoje umiejętności żeglarskie. Poza tym też ogłosiliśmy nabór do sekcji żeglarskiej Optymist. Czekamy na nowe dzieci, które dołączą do naszej sekcji żeglarskiej.
3: Do kiedy on trwa?
4: Właściwie prowadzimy w tej chwili nabór ciągły, więc myślę, że do wakacji, do końca czerwca spokojnie zapraszamy nowe, chętne dzieci, które chciałyby zobaczyć, czym jest żeglarstwo i chciałyby spróbować swoich sił. 7 czerwca w ramach Dni Przemyskiej Przystani Wodnej, Dni Otwartych Przemyskiej Przystani Wodnej organizujemy Dzień Dziecka. Jak zresztą co roku, jest to impreza, która już się wpisała chyba w kalendarz różnych imprez w mieście w Przemyślu. Oprócz tego jeszcze wakacje, w związku z tym półkolonie żeglarskie. Już na początku lipca chcemy zaprosić dzieci i młodzież na taką wyjazdową półkolonię, to znaczy wyjazdy będą z Przemyśla na Solinę. Tam będą się odbywać zajęcia żeglarskie. Rano będzie wyjazd, wieczorem będzie powrót, więc tego typu zajęcia planujemy. No i oczywiście obóz, który będzie na przełomie lipca i sierpnia. Obóz żeglarski, obóz też taki rekreacyjny, dlatego że na wypoczynek z nami jeżdżą dzieci, które są zainteresowane żeglarstwem, ale również dzieci, które chcą po prostu aktywnego wypoczynku, więc staramy się tak zorganizować program naszego obozu, żeby zarówno dzieci, które chcą czegoś więcej od żeglarstwa, jak i te, które jadą tylko po to, żeby aktywnie odpocząć, mogły znaleźć na tym obozie coś dla siebie.
3: Jakich dzieciaków macie najwięcej? Z jakich grup wiekowych?
4: Jeżeli chodzi o naszą sekcję Optymist, to w tej chwili mamy dzieciaki takie w wieku od 7 lat do 11-12 roku życia. I tych dzieci jest najwięcej, ale również pracujemy z dziećmi starszymi, takimi 13, 14, 15-letnimi, tym bardziej, że nasze stowarzyszenie ostatnio wzbogaciło się o 2 nowe jachty, to są 470, czyli takie jachty, którymi mogą pływać już dzieci właśnie w tym wyższym przedziale wiekowym. No a poza tym pracujemy od 14 roku życia również z adeptami żeglarstwa, którzy chcą już zdobywać kolejne uprawnienia żeglarskie, czyli patent żeglarza jachtowego, patent sternika motorowodnego, no i też szkolenia dla dorosłych realizujemy, jeżeli chodzi właśnie o żeglarstwo i sporty motorowodne.
3: No dobra, to ja od tych szkoleń troszkę odejdę i wrócę do tego Dnia Dziecka, bo powiedziała Pani w 2-3 zdaniach o tym, że to będzie. A ja chciałem dopytać, jakie atrakcje przygotowaliście na ten dzień?
5: Tak, Dzień Dziecka, który odbędzie się 7 czerwca. Pewne punkty są stałe od samego początku, jak zaopiekowaliśmy się przystanią wodną, czyli pływanie po rzece San, ponton Rip. Tak, czyli osoby mogą, że tak powiem, popływać sobie po Sanie z naszym sternikiem motorowym. W tym roku dochodzi kolejna atrakcja, skuter wodny, nowość na Sanie, tego nigdy jeszcze nie było, w tym roku już się pokazał, też taka atrakcja dojdzie, na pewno będą kajaki na Sanie, będą kłady, będą dmuchańce, będzie piana, zabawa w pianie, standardowo będzie grill, darmowa kiełbasa dla uczestników, będzie darmowa zupa dla uczestników, gry, zabawy, pokaz służb mundurowych.
3: Z jakimi służbami mundurowymi współpracujecie? Policja tylko, czy Straż Graniczna również?
5: Znaczy praktycznie ze służbą celną współpracujemy, policja i Straż Pożarna. Nie powiem jeszcze, która Straż Pożarna przyjdzie, czy przyjedzie Ochotnicza Straż Pożarna, czy przyjedzie Państwowa Straż Pożarna, bo rozmowy trwają. Tak, to jest, pracujemy też z Ochotniczą Strażą Pożarną.

0: co roku. Między innymi jest to cykl zajęć dla szkół i przedszkoli z bezpieczeństwa nad zbiornikami wodnymi. Czyli w tym momencie uczymy najmłodszych, jak bezpiecznie przebywać nad zbiornikami wodnymi, jak używać środków ratunkowych i środków ratunkowych indywidualnych, czy kamizelki ratunkowej i asukuracyjne. To uczymy podczas zajęć, tak żeby każde dziecko na wakacjach spędziło te wakacje bezpiecznie, z wiedzą, do czego taka kamizelka służy i które kamizelki do czego używamy.
1: To jeszcze powiedzmy na koniec o rozpisce godzinowej, jak to będzie wyglądało, o której startuje ta impreza i tak do której mniej więcej będziecie.
0: Imprezę rozpoczynamy o godzinie 14, jak co roku, i tak naprawdę będzie trwała do zmroku. Tutaj w zależności jak będzie potrzeba, aczkolwiek wiemy, że ponton, który jest na wodzie, on praktycznie pływa do końca, ile tam może o zmroku już musimy zakończyć pływanie, bo o zmroku nie pływamy po sanie, więc tutaj w zależności, mówię, jak będzie potrzeba, ale zaczynamy o 14 i bawimy się, dopóki są chętni.
1: Na przystani wodnej przy ulicy
0: 22 stycznia 20.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. SK
1: Przemyśl. Ponad 9200 kart mieszkańca wydał w ciągu ostatniego roku Urząd Miejski w Przemyślu. Przypomnijmy, apka oferuje m.in. zniżki na wydarzenia kulturalne organizowane przez Centrum Kultury i Nauki Zamek oraz na imprezy przemyskiego posiru. A o szczegółach opowiedziała mi Marta Maj-Urban z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pani Marto, ile osób skorzystało w ciągu ostatnich miesięcy z przemyskiej karty mieszkańca?
3: W kwietniu bieżącego roku obchodziliśmy rok, od kiedy wdrożyliśmy program pod nazwą Przemysł Karta Mieszkańca. Z karty skorzystało ponad 9200 mieszkańców, w tym ponad 800 młodych ludzi, dzieci i młodzieży. Mieszkańcy od roku aktywnie korzystają z tego programu. My również jako miasto staramy się aktywnie rozszerzać ofertę dla naszych mieszkańców, proponując kolejne zniżki, ulgi, bonifikaty na różnego rodzaju usługi.
1: Czy w ciągu właśnie ostatnich miesięcy rozszerzyliście tą kartę mieszkańca? A jeżeli tak, to o jakie zniżki, ulgi, udogodnienia?
3: Z założenia program przewidywał włączenie zarówno publicznych podmiotów, jak i prywatnych. Przez ten ostatni rok udało nam się włączyć 15 niepublicznych przedsiębiorców. Głównie zniżki, ulgi opierają się jednak o nasze przemyskie obiekty. Jako pierwszy przystąpiło Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek, następnie POSIR, MZK. Również samą kartę mieszkańca wykorzystujemy przy głosowaniu w budżecie obywatelskim. Wprowadziliśmy możliwość otrzymania przez podmiot prowadzący żłobek niepubliczny 330 zł na jedno dziecko posiadające właśnie ważną przemyską kartę mieszkańca. Tak więc myślę, że oferta w roku bieżącym jest całkiem bogata. No, trzeba dodać, że wkrótce otworzymy nasz wodny świat, również opublikowany został nowy cennik i tam również Państwo możecie zobaczyć, że dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca przygotowaliśmy również korzystną ofertę.
1: Okej, a czy karta mieszkańca daje jakieś zniżki, ulgi dla seniorów albo osób z niepełnosprawnościami?
3: Dla samych seniorów nie mamy modułu senioralnego, bo również wydajemy kartę seniora, którą można sobie wybrać w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ulicy Słowackiego 13. Dla osób niepełnosprawnych jak najbardziej. 4 maja weszła uchwała, która umożliwia osobom niepełnosprawnym posiadającym kartę osoby niepełnosprawnej oraz ważną przemyską kartę mieszkańca po uprzednim wykupieniu abonamentu w Zarządzie Dróg Miejskich parkowanie do 2 godzin dziennie w strefie płatnego parkowania zupełnie za darmo. A więc jest to typowo celowane dla osób z niepełnosprawnością, które zgłaszały problem z zaparkowaniem na terenie miasta, z brakiem czy małą ilością niebieskich kopert.
1: To na koniec, tak przypomnijmy, bo ta karta mieszkańca, przemyska karta mieszkańca działa od kwietnia 2025 roku. No to proszę powiedzieć, jak ona działa, jak można ją założyć, co trzeba zrobić. Tak po kolei, krok po kroku.
3: Tak, z założenia staraliśmy się, aby karta była kartą elektroniczną i też tak nasza cała kampania promocyjna była skupiona ku temu, aby osoby bez wychodzenia z domu, poprzez aplikację mogły wyrobić sobie tą kartę na stronie www.pkmprzemyśl.eu bądź też po pobraniu naszej aplikacji Miasto Przemyśl.

0: myśl, można w zakładce Karta Mieszkańca złożyć wniosek. Wniosek jest bardzo prosty, podajemy swoje podstawowe dane, podajemy numer pojazdu, który chcemy przypisać do karty i załączamy. Najczęściej jest to pierwsza strona PIT-u, 37, bo najczęściej mieszkańcy rozliczają się na takim PIT-cie i urzędowe poświadczenie odbioru. Dla osób wykluczonych, które nie mają możliwości ściągnięcia aplikacji, zapraszamy do Wydziału Spraw Społecznych przy ulicy Ratuszowej 1, codziennie od 7.30 do 15.30. Pracownicy pomagają wypełnić i założyć taką kartę. Oczywiście jest możliwość również wydrukowania karty plastikowej, jednakże zachęcamy cały czas do operowania aplikacjami i karty elektronicznej. Przypominam również, że do 31 maja bieżącego roku karty, które zostały wydane w ubiegłym roku, są ważne, a więc każda osoba, która posiada taką kartę z nowym PIT-em, powinna dokonać odnowienia tej karty bądź też poprzez stronę internetową. Dla osób starszych zapraszamy do nas, do Urzędu Miejskiego, pomożemy wypełnić i złożymy wniosek o odnowienie karty.
1: Czyli tą kartę trzeba odnawiać co roku, tak? Okej, okay, czyli wraz z tym PIT-em, tak? Rozumiem. A czy ma Pani takie informacje, czy więcej jest kart takich elektronicznych, czy takich w plastiku?
0: Tak jak już powiedziałam, skupialiśmy się na tym, aby zachęcać mieszkańców do wersji elektronicznej karty. Na ponad 9200 kart, około 3000 są to karty wydane w formie plastikowej. Głównie są to osoby starsze, niepełnosprawne. No, zdarzają się również osoby młode, które są przyzwyczajone do tej formy kart lojalnościowych. I jest również taka możliwość wydania karty plastikowej.
1: Wszelkie informacje o karcie można oczywiście znaleźć na Waszej stronie, na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
0: Na stronie Urzędu Miejskiego, bądź też dedykowanej specjalnej stronie pkm.przemyśl.eu.
2: SK Przemyśl News.
3: No to zaczynamy. Zapinamy pasy i startujemy z kolejnym magazynem lokalnym. Reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widek, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
3: Rodzice mają jeszcze niewiele ponad miesiąc do złożenia wniosku o 800+, na nowy okres świadczeniowy. To od tego wątku rozpocznę rozmowę z Wojciechem Drągiem, rzecznikiem podkarpackiego ZUS-u. W rozmowie podpytam też mojego gościa o e-usługi, które ułatwiają kontakt z urzędem i pozwalają w załatwieniu formalności bez wychodzenia z domu. Z rozmowy dowiecie się też o świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami oraz o dodatkowym wsparciu dla seniorów, którzy ukończyli 100 lat. Posłuchajcie.
4: Dzień dobry.
3: Panie Wojciechu, zacznijmy sobie od pierwszej kwestii, czyli od programu 800+. Do końca okresu rozliczeniowego został jakiś miesiąc, bo to te wnioski można składać do końca czerwca. Kto powinien jeszcze złożyć taki wniosek?
4: W zasadzie nowy okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej. Może się zdarzyć sytuacja, że wniosek będzie złożony w maju, końcówką maja czy czerwcu. Wypłata będzie realizowana nieco później, ale wtedy mamy gwarancję, że będzie z zachowaniem ciągłości wypłat. Prawo do świadczenia wychowawczego, popularnie zwanego 800+, mają rodzice opiekunowie. Nowe dzieci. Jak nazwa wskazuje, jest to świadczenie w wysokości 800 zł. Dotyczy to zarówno rodziców dzieci, które już pobierają je od jakiegoś czasu, ponieważ ZUS nie wypłaca 800+ automatu na kolejne okresy świadczeniowe. Kolejny okres rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2027 roku. A druga grupa osób uprawnionych, to oczywiście rodzice dzieci nowonarodzonych.
3: Czy rodzice, którzy już pobierają 800+, muszą pamiętać o ponownym składaniu dokumentów, czy świadczenie po prostu przedłuża się jakby z automatu?
4: Tak dokładnie, muszą. Mianowicie, jeżeli ktoś pobierał świadczenie 800+, i dziecko ma jeszcze niepełnoletnie, powiedzmy, że ma 15-latek, 16-latek, aby otrzymywać to świadczenie dalej, przez kolejny rok wniosek składamy do ZUS-u, a przypomnę, że wniosek składamy wyłącznie w postaci elektronicznej.
3: A jak wygląda procedura w przypadku nowonarodzonych dzieci? Do kiedy rodzice powinni złożyć wniosek, żeby nie stracić tego świadczenia?
4: Wniosek przez rodziców dzieci nowonarodzonych składamy w ciągu 3 miesięcy od narodzenia dziecka. W takim sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci 800+ z wyrównaniem za ten okres od narodzenia dziecka. Sposób wnioskowania do ZUS-u nie różni się niczym od rodziców, opiekunów, czy też osób pobierających 800+ w poprzednich latach, czyli składamy go wyłącznie w postaci elektronicznej. Mamy do dyspozycji tutaj platformę e-ZUS, mamy aplikację mZUS, ale również system naszej bankowości elektronicznej lub portal Empatia.
3: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do danych. Ilu mieszkańców Podkarpacia złożyło wniosek o 800+ w ostatnim czasie? Skupmy się może na Podkarpaciu i na poszczególnych powiatach.

0: dla osób, które ukończyły 100 lat. Skąd bierze się to popularne określenie 7000 ZUS?
1: Bierze się to stąd rzeczywiście, że dla osób, które ukończyły 100 lat, piękny wiek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oprócz wypłacanych emerytur czy też rent lub czasami, jeżeli ktoś nie dostawał niczego z ZUS-u, żadnej emerytury czy też renty, bo takie sytuacje też się zdarzają, ma prawo do świadczenia honorowego, które wynosi niespełna 7000 zł brutto miesięcznie. Jak pan wspomniał, jest to świadczenie wypłacane co miesięcznie dla osób, które ukończyły 100 lat. Co ważne, jeżeli ktoś pobiera w takim wieku z ZUS-u emeryturę lub rentę, ZUS to świadczenie, no to niespełna 7 tysięcy przyzna i będzie wypłacał z urzędu. Jeżeli ktoś nie pobierał niczego z ZUS-u, w takim przypadku koniecznym jest złożenie tego wniosku do ZUS-u.
2: SK Przemyśl.
0: Szachy od lat uczą strategicznego myślenia, cierpliwości i koncentracji. W Przemyślu od ponad 3 dekad młodych adeptów tej królewskiej gry szkoli sportowo-kulturalny klub szachowy. To miejsce, które łączy sportową rywalizację z edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. O historii klubu, sukcesach młodych szachistów i o tym, dlaczego szachy wciąż przyciągają kolejne pokolenia, rozmawiam w pierwszej części rozmowy z Maciejem Krasińskim, prezesem sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu. Posłuchajcie. No właśnie, panie Macieju, jak narodził się pomysł na stworzenie sportowo-kulturalnego klubu szachowego w Przemyślu?
3: Właściwie jest to klub dzieci i rodziców, ponieważ uczyłem w tym czasie w Młodzieżowym Domu Kultury, prowadziłem zajęcia szachowe. No i żeby dać możliwość rozwoju dzieciom startu w zawodach, wyjazdów na różne turnieje, nie tylko turnieje, uczestnictwo w turnieju miejscowych gdzieś w Przemyślu, w okolicach, ale również gdzieś dalej, no to postanowiliśmy z grupką rodziców, wtedy też moi synowie byli w wieku takim, który dawał im szansę spotkania z szachami, no i grupa rodziców około 20 założyło taki sportowo-kulturalny klub szachowy, zarejestrowaliśmy go wtedy to jeszcze w starostwie przemyskim, później to zostało utworzony został KRS, a więc żeśmy przerejestrowali, jesteśmy stowarzyszeniem zarejestrowanym w KRS-ie. No, celem jest naszym rozwój dzieci, taki szeroki rozwój, stąd nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy. Nie skupiamy się tylko na sporcie, ale również i na innych elementach, dlatego od czasu do czasu zajmujemy się na przykład organizacją konkursów plastycznych, ale o tematyce szachowej powiązanych troszkę ze sportem.
0: No właśnie, miałem pytać o ten sport i kulturę, bo to jest takie połączenie trochę z szachami. Można by było powiedzieć, że trochę odległe, ale jednak nie tylko,
3: tak,
0: niekoniecznie.
3: Nie, bo właściwie, wie pan, panie redaktorze, czasami trwają dyskusje, czym właściwie są szachy. Czy to jest sport, czy może to jednak kultura? Ja się nie upieram przy żadnej z definicji. Uważam, że jedna i druga pasuje, bo szachy od wieków rozwijały umysł. Jeszcze książęta, królowie swoje dzieci uczyli strategii, ucząc gry w szachy. W tej chwili również dostrzegane są szachy jako element kształcenia. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale w Polsce od 2017 roku szachy są w podstawie programowej. W nauczaniu w klasach 1-3 jako element rozwoju logicznego myślenia z wykorzystaniem gier logicznych i szachy są tam wymienione, z nazwiska nazwijmy, są wymienione jako jedna z gier logicznych, które można stosować w nauczaniu logiki. Kiedyś jeszcze Akademia Wojskowa we Francji miała szachy jako obowiązek nauczania strategii. Teraz zdaje się niestety zamieniono na inne gry strategiczne, takie elektroniczne i tak dalej, ale kiedyś to był taki obowiązek. Także sport, kultura, tutaj jest wąska granica, czy taka granica, nazwijmy, którą łatwo przekroczyć. I w związku z tym ja się tu nie opieram. Stąd też nazwa sportowo-kulturalny klub szachowy, ale no, na całym świecie sport jest chyba jedną z najbardziej rozwiniętych gier planszowych, która jako rywalizacja sportowa również. Są olimpiady szachowe, nie ma niestety szachów na olimpiadach zwykłych, klasycznych, ale jest olimpiada szachowa, są mistrzostwa świata, są drużynowe rozgrywki, są indywidualne walki o mistrzostwo świata, także jest ten element rywalizacji na pewno. I muszę powiedzieć, że one się świetnie wpisuje, ta rywalizacja, ta przy szachownicy świetnie się wpisuje w proces dydaktyczny, gdy chcemy kogoś zaangażować poprawy swojego sposobu myślenia. Dzieci już od najmłodszych lat, a mam do czynienia z takimi

0: To już mistrzowie świata, Magnus Carlsen czy inni, oni już się wychowali na tych systemach. To oni już sami się uczyli w bardzo dużej mierze, dochodzili na wysoki poziom dzięki dostępowi do baz i do systemów do sztucznej inteligencji, która gra w szachy. W tej chwili te komputery, te programy szachowe są na bardzo wysokim poziomie i już arcymistrzowie z nimi przegrywają. To już tak jest.
1: No do dzisiaj sztuczna inteligencja tak poszła w górę, tak. Że...
0: No bo ona bazuje na dorobku wszystkich szachistów.
1: Tak, to prawda.
0: To jest dość oczywiste. To nie jest tak, że to jeden procesor wygrywa, nie? To ci inni wszyscy szachiści wygrywają wtedy tym jednym. Niedawno, w którymś to chyba w 12, albo nie, trochę później, gdzieś w 16 roku, arcymistrz Go z Chin, który był uznawany jako bóstwo w Chinach, przegrał z komputerem. To była żałoba narodowa w Chinach, że taki ich mistrz, Go, arcymistrz, przegrał z komputerem. No, Go jest jeszcze bardziej skomplikowane, bo tam jest więcej tych
1: pól. Tak,
0: mimo, że figur jest, tam są tylko te kamienie, ale jest więcej kombinacji, w związku z tym też jest bardziej skomplikowana pod względem matematycznym i komputery przegryzły się przez Go później niż przez szachy. Także to i korzystamy z tym, że mimo wszystko ten kontakt człowieka, on tutaj jest bardzo ważny i nie ma turniejów chyba takich, że ludzie grają z komputerami, chyba że to ktoś traktuje jako zabawę, jako doświadczenie, eksperyment, to wtedy tak, natomiast...
1: Chyba jakiś turniej e-gamingowy, ale nie słyszałem o takim chyba.
0: Znaczy, były pojedynki. Poszczególnych sprawdzali procesory, sprawdzali sposób oprogramowania, ekipa się sprawdzała, tu była jedna ekipa arcymistrzów, która programowała, tu druga, prawda, więc tu tylko to już, ten okres chyba minął, w tej chwili to już zbierają z sieci wszystko, prawda, i one się doskonalą na zasadzie zbierania bazy danych i one są bardzo istotne, jak najbardziej, ale ja tak mówię, co do sztucznej inteligencji. Trzeba ją używać, żebyśmy mieli więcej roboty, a nie żebyśmy więcej zrobili, a nie mniej zrobili. Bo jeżeli się nastawimy na wykorzystanie sztucznej inteligencji tylko pod tym kątem, żeby coś szybciej zrobić i mieć dużo czasu, to jest niebezpieczne.
1: No tak, to rozleniwia trochę. A czego szachy uczą dzisiaj młodych ludzi? No poza oczywiście samą grą, tak?
0: Na pewno są alternatywą dla komórki. Odciągają od komórki, bo niestety komórka nas...
1: Pochłania, tak, zabiera nam bardzo dużo czasu.
0: Ogranicza, tak. Niestety spłyca myślenie, to pokolenie Z, które od 15 do 22, ono, badania nad tym pokoleniem pokazują, że komórka ma fatalny wpływ na człowieka, na mózg i to powoduje, że jest nieco płytsze myślenie, może szybsze w niektórych sytuacjach. Szybciej sobie człowiek korzystający nie tylko z telefonu komórkowego, ale z komputera spędzający czas, może niektóre szybciej potrafi i do większej docierać wiedzy, zdobywać tą wiedzę szybciej. Natomiast z badań wynika, że płyci, czyli że to jest taki pewien minus. No i tu szachy są tą alternatywą, bo tu nie da się nie myśleć. Chcąc grać w turniejach, uczestnicząc aktywnie, to automatyczny człowiek jest. Ja dlatego staram się mówić młodym ludziom, że trzeba starać się unikać krótkich partii, a grać długie partie z długim czasem, bo to takie krótkie partie, czasami nawet na 3-5 minut, to naprawdę to nie jest myślenie, to jest tylko przesuwanie, jak gdyby wykorzystywanie swoich nabytych doświadczeń i takie przesuwanie drewna, jak to nazywam, szybkiego, które niewiele daje. Ono jest wtedy dobre, gdy gramy długie partie i czasami się zamyślimy za bardzo, za długo myślimy. I wtedy trzeba czasami nasz sposób myślenia troszkę przyspieszyć, chcąc grać w turniejach i żeby nie stracić przez czas, bo można przegrać partię na czas w turnieju. No to wtedy warto potrenować tego tak zwanego blitza, czyli szybką grę, żeby nauczyć się w niektórych momentach partii, czyli w końcówce przyspieszyć.
1: I wy tej szybkiej gry uczycie też tutaj w Przemyskim Klubie?
0: Na początku staram się unikać. W pierwszych latach nie. To nawet to już dydaktycy szachów od wielu lat mówią, że żeblica się nie powinna na początku uczyć grać, co jest nieosiągalne prawie, bo młodzi ludzie garną się trochę do tych szybkich gier, no i organizowane są turnieje takie po już 5-minutowych, tych bliców jest mało, ale są takie po 15 minut, po 10 minut, no, to już troszkę jest więcej czasu do myślenia, a najlepsze są już takie co najmniej pół godziny na zawodnika plus 15 sekund na każde posunięcie, to wychodzi mniej więcej godzina na zawodnika i wtedy może nawet zapisywać zawodnik. A zapisywanie partii jest bardzo ważne ze względu szkoleniowego, bo wtedy zapisana partia daje możliwość weryfikowania błędów. Jak zweryfikujesz swój 1-2 błędy z każdej partii, no to po 10 rozegranych partiach już masz 30 czy ileś tam do poprawy elementów swojej gry i to jest bardzo wartościowe. Przy szybkiej grze bez zapisu nie ma szans weryfikowania, to tylko masz satysfakcję, że wygrałeś. Albo płaczesz, że przegrałeś. No i to takie mniej rozwojowe jest, dlatego tu staramy się unikać tego typu. A propos przegranej, to ja zawsze mówię, ty się ciesz, że przegrałeś, pod warunkiem, że pamiętasz, jaki błąd popełniłeś. Bo z wygranej to się tylko możesz cieszyć.
1: No tak.
0: I nie pamiętasz przeważnie, jak to wygrałeś.
1: A jak przegrasz, to analizujesz?
0: To analizujesz, skupiasz się, w którym miejscu zrobiłeś błąd i czy chcesz, czy nie chcesz na przyszłość, będziesz tego unikał.
1: No to prawda, to prawda.
0: Także to szachy są tak od tej strony fajne, wieloaspektowo mogą człowieka rozwijać. No są też relacje międzyludzkie, przyjaźnie, koleżeństwo. Dość często tak bywa, że jak jadą z różnych miast na turnieje dzieci, to zawiązują przyjaźnie i później się kontaktują, przyjeżdżają wzajemnie do swoich miejscowości, do turniejów, które organizują. Na przykład do nas przyjeżdżają tam z Rzeszowa, z Iwonicza, z różnych miejscowości. My też jeździmy do różnych miejsc, do Rymanowa, czy do Rzeszowa, do Mielca, no bardzo dużo.
1: Ale w Przemyślu też organizujecie takie turnieje?
0: Tak, oprócz nas jest jeszcze inny klub. Tak, ja organizuję, w tym roku mieliśmy cykl turniejów Przemyskie Talenty. To jest taki cykl, który już kilkanaście lat organizuje ten turniej. To jest cykl turniejów różnie. W tym roku było 4, czasami było 7, 10, połączonych wspólną klasyfikacją. Są nagrody za udział i dyplomy, i upominki za udział w każdym turnieju, ale też jest podsumowanie i pierwsi trzej w każdej grupie wiekowej dostają dodatkowo jeszcze za cykl cały, za udział w całym cyklu, tak jak Grand Prix, coś w tym rodzaju. Nie? Natomiast oprócz nas jest jeszcze i jeden klub, chociaż nie, no dwa, tylko jest Polonia Przemyśl, która mniej aktywnie uczestniczy, nie wiem, czy teraz w lidze grają. No i jest klub Roszada Przemyśl, której prezesem i jednym z założycieli jest mój wychowanek Hubert Janzer, bardzo dobry szachista. Także fajnie, że mamy ten drugi klub, bo oni również szkolą młodzież, dzieci są związani, bo my jesteśmy związani ze szkołą, zespołem szkół salezjańskich w Przemyślu. Przy nich mamy jak gdyby dzięki dobroci dyrektora i władz salezjańskich, to mamy to miejsce. Natomiast oni mają przy szkole podstawowej numer 1 dosyć dobre relacje. No, to jest mój wychowanek, obecnie jest również instruktorem szachowym, z kandydatem na mistrza, także ma tam sporą grupkę dzieci. Oni bardziej aktywnie grają w lidze juniorów, ale też w lidze seniorów. No i mają dużo szachistów ode mnie.
1: Okej, czyli podebrali trochę od pana.
0: Ale to ja się trochę cieszę, bo w sumie urodzaj nie jest najlepszym takim sytuacją, no bo w tym sensie jak mamy dużo szachistów, którzy chcieliby się rozwijać, jeździć na turnieje, to trzeba by mieć dla nich pieniążki, żeby im... A to jest kiepsko, stąd to już muszę powiedzieć, to pozyskiwanie sponsorów czy jakiś inny sposób, no to jest ciężko. My głównie bazujemy na darowiznie ze strony rodziców, no i o tym, co mówiłem, na przykład tam raz do roku piszemy do Ministerstwa Sportu i szczęśliwie, czy dzięki naszemu profesjonalizmowi przechodzą nasze wnioski i mamy te kilkanaście tysięcy na zakup sprzętu, czy na sfinansowanie instruktorów szachowych.
1: A z 1,5%?
0: Nie jesteśmy tym stowarzyszeniem pożytku publicznego. Okay. Korzystaliśmy na współpracy z innym stowarzyszeniem. W tej chwili akurat nie, bo tamta przyjaźń nam się troszkę skończyła, ale mamy takie oferty, być może, że wrócimy do tego i wtedy, tylko wtedy to się trzeba tym procentem dzielić.
1: No tak. No dobrze, to ja teraz zapytam o plany klubu na najbliższe miesiące. Co planujecie, jakie wydarzenia będą organizowane? No,
0: najbliższe wydarzenie to jest 20 czerwca, gdzie będziemy organizować taki turniej szachowy z okazji też takiego szerszego święta sportowego i kulturalnego Augustiada przy Salezjanach. My będziemy organizować turniej szachowy, ale również podsumowywać konkurs plastyczny, do którego zgłaszanie prac już minęło i mamy 60 parę prac w dwóch grupach wiekowych, klasy 1-3, to jest około 50 paru prac i około 20 paru prac klasy 4-8. No i tak już je poskanowałem, bardzo ładne te prace są, zresztą w poprzedniej edycji też były bardzo ładne. Dla każdego uczestnika mamy, na pewno będzie jakiś upominek, dyplomy, no i będą laureaci i wyróżnieni, którzy dodatkowo jakieś troszkę cenniejsze nagrody. No i turniej szachowy, pięciorundowy, systemem szwajcarskim. Ilu się zapisze szachistów? Jeszcze nie wiem. Trwają te zapisy, już jest wywieszony na Czesarbitrze, takim portalu, to jest taki ogólnopolski, na którym sędziowie wieszają komunikaty i można się online zapisywać. Mamy stronę, przez którą zapraszamy, skksprzemyśl.pl i mamy na Facebooku również taki profil pod właśnie tym samym tytułem, także zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania. To są nasze najbliższe plany, ale też szykujemy się na start w Lidze Juniorów. No i tak na przestrzeni ostatnich lat chyba jedna z najsilniejszych drużyn naszych będzie, także liczymy, że może uda nam się przez tą czwartą ligę przejść, bo ostatnio cośmy utknęli gdzieś w połowie stawki. To nie był wielki sukces, ale też radość, że tam parę punktów wygrali i parę meczy. No to na indywidualnych to tak jak mówię, to mamy Hanie z druga Szczerbę i siódmy był Hubert, któremu niewiele do pudła brakowało, chyba pół punktu i byłby na pudle, czyli w pierwszej trójce, także liczę, że i Hubert i Hania będą wysoko w następnych mistrzostwach, one będą gdzieś po jesieniu, to troszkę do tego czasu jeszcze nam zostało. Być może, że wystawimy też jedną albo dwie drużyny do seniorów, bo stać nas na to, tylko czasami z mobilizacją jest gorzej,
1: żeby się mogli terminy
0: zdecydować, bo to różnie bywa, ludzie pracują, no to nie jest tak, że to są jacyś wyczynowi szachiści, tylko wszyscy gdzieś pracują, mają dzieci, mają obowiązki, no i tak to mniej więcej wygląda.
1: No dobrze. Wszelkie informacje o waszym klubie można oczywiście szukać na stronie Facebooku, tak?
0: Jak najbardziej, tak. Tam na stronie jest również wywieszony mój telefon osobisty, jak ktoś chce, zapraszam, można dzwonić. Udzielam wszelkich informacji. Też czasami podchodzimy bardzo indywidualnie do osób, jakichś dzieci zwłaszcza, które chcą się nauczyć lub zbliżyć do szachów. I to niezależnie od tego, co oczekuje od szachów. Takie dzieci malutkie, które chcą się i rodzice wiedzą, że będą to przez dłuższy czas, czy domyślają się, marzą o tym, że to dziecko dłużej będzie przy szachach, to jesteśmy w stanie indywidualnie prowadzić. Wtedy ja tam mobilizuję się i raz, dwa razy w tygodniu spotykam się z takim dzieckiem w obecności przeważnie rodzica, bo to te maluchy to jednak wymagają obecności rodzica, to przeważnie tak jest, że te najmłodsze, te takie 6-7-latki, to tatuś, mamusia siedzi albo na sali, albo tuż pod salą, bo to różnie może być po 20 minutach aktywności. Czasami dziecko już ma dość, nie? To są różne sytuacje. No i też mamy sytuacje, w których czasami dzieci mające trudności w nauce, nawet pewne niepełnosprawności przychodzą z rodzicami. Jesteśmy otwarci na to. Także jeżeli to pomoże w relacjach z innymi dziećmi i tak dalej, to jesteśmy otwarci i rzeczywiście to pomaga, bo czasami to jest inne podejście do szachów, takie bardziej radosne, nazwijmy. Nie widać, że tam może... Czasami są sytuacje ograniczające takie, ale ta radość tego i kontaktu to... A poza tym nadzieję, że może jednak się coś zmieni, prawda? Że, tak. że się poprawi. To one też miały miejsce wielokrotnie już u nas. Także to pod tym kątem też jesteśmy otwarci.
1: Jesteście otwarci na wszystkie grupy.
0: Tak, także spokojnie.
1: Czyli zapraszamy i starszych, i młodszych.
0: Tak, tak. tak.
1: Każdego, no, kto chciałby.
0: Ja osobiście nie miałem na przykład do czynienia z osobami głuchoniemymi, ale my mamy kontakt z tą grupą. Oni grają w szachy. Też grają niewidomi w szachy bardzo dobrze. Ja zresztą osobiście kiedyś zaczynałem w klubie Start Przemyśl. To był akurat zakład pracy mojej mamy, gdzie grałem w drużynie jako junior jeszcze, gdzie było kilku niewidomych, którzy grali, i to bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Tylko że oni mają tą szachownicę dostosowaną,
0: taką, tak? Brajlowską.
1: Taką brajlowską.
0: Czarne pole są nieco wyżej, no i mają dziurki, żeby wstawić figurkę na bolcu, żeby się trzymało. I oni po prostu dotykają rękoma, wyczuwają. Powinni mieć jeszcze drugą szachownicę, jeżeli grają z innym widzącym, to wtedy, żeby ten widzący, żeby te ręce nie przeszkadzały mu w obserwacji, to ma swoją szachownicę i tylko dyktuje pole przez posunięcie. Mówię tam E2 na E4, czy wtedy niewidomy sobie przesuwa sam. Okay. Albo jest asystent, który jeszcze pomaga przesuwać.
1: Ja to chyba gdzieś widziałem na internecie, tak. Tak, jak w jakimś filmiku chyba, jak właśnie niewidomy.
0: To jest bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i mamy z tym środowiskiem również kontakty, tam się odbywają różne mistrzostwa, także oni też i w Warcaby bardzo silnie grają. Nie wiem, czy pan wie, ale tutaj Podkarpacie jest bardzo silny ośrodek warcabowy w Choryńcu.
1: O proszę, to nie wiedziałem nawet.
0: Tak, oni tam, nie wiem, czy to nie są mistrzowie Polski.
1: Wow.
0: ZDS-ów, także bardzo, bardzo silnie grający. Pan Artymowicz chyba tak jest, taki pan, który tam trzęsie, można tak powiedzieć, tymi warcabami na terenie Lubaczowszczyzny w Choryńcu.
1: A czy są mistrzostwa niewidomych w szachach?
0: Jak najbardziej, oczywiście są. One się tam cyklicznie odbywają.
1: Tutaj na Podkarpaciu?
0: Też. Ma pan Marian Bisiewicz, taki sędzia międzynarodowy, klasy międzynarodowej, bardzo cenna postać. Z tym środowiskiem jest związany, on im sędziuje, pomaga, bo oni są specyficzni, musi się to troszeczkę inaczej. Jak ktoś z sędziów nie miał z nimi doświadczenia, to może troszkę nie wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, a on już to zna, środowiska, także organizuje i turnieje takie, nazwijmy, niekoniecznie mistrzostwa, ale też są całe cykle mistrzostw Polski.
1: Dobrze, panie Macieju, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy oczywiście do odwiedzenia waszych profili, zarówno strony internetowej, jak i Facebooka. No i zachęcamy wszystkich do gry w szachach.
0: W szachy. Pozdrawiam wszystkich szachistów, i tych najmłodszych, malutkich, i trochę starszych, i seniorów, no i rodziców przede wszystkim. Bo oni bez was klub nie będzie funkcjonował.
1: Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: SK Przemyśl.
1: W połowie czerwca ruszy sezon kąpieliskowy. Z tego powodu podkarpacki Sanepid opublikował listę miejsc, w których będzie można się popluskać. I tak, w tym roku dostępnych będzie aż 12 kąpielisk. Wśród nich będzie plaża Ostrów w powiecie przemyskim. A o szczegółach opowiada Marta Kubicka-Kudła z podkarpackiego Sanepidu.
3: Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa w kąpieliskach jest nadzór sanitarny, który sprawują państwowi, powiatowi inspektorzy sanitarni. Bezpieczne kąpiele są możliwe wyłącznie w miejscach strzeżonych przez ratowników i objętych nadzorem sanitarnym, czyli w miejscach zgłoszonych jako kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, gdzie jakość wody jest systematycznie badana. W innych miejscach, nieoznakowanych, bez dozoru ratownika, korzystanie z kąpieli wiąże się z dużym ryzykiem. W nadchodzącym sezonie mieszkańcy i turyści w województwie podkarpackim będą mogli skorzystać z 12 kąpielisk zlokalizowanych w 8 powiatach. Warto zaznaczyć, że na naszym terenie w bieżącym sezonie letnim rozpoczną funkcjonowanie 2 nowe kąpieliska. Jedno na terenie powiatu leżańskiego, będzie to Zalew Floryda w Leżańsku, i jedno na terenie powiatu przeworskiego, będzie to kąpielisko w Gniewczynie Łańcuckiej. Pierwsze kąpieliska rozpoczną swoje funkcjonowanie już w połowie czerwca, a kolejne wraz z rozpoczęciem wakacji. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza kąpieliskami mogą być również tworzone miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które mogą funkcjonować przez okres nie dłuższy niż 30 kolejnych dni w roku kalendarzowym. Aktualne informacje dotyczące jakości wody, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia sezonu kąpielowego w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli będą dostępne m.in. w serwisie kąpieliskowym, na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. a jak bezpiecznie się kąpać? Przede wszystkim należy wybierać zawsze miejsca bezpieczne. Kąpieliska i miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, które są wyznaczone oraz strzeżone przez ratowników. Kąpiemy się, gdy wywieszona jest biała flaga, która oznacza, że kąpiel jest dozwolona i bezpieczna. Czerwona flaga zawsze oznacza zakaz kąpieli, czyli zakaz wchodzenia do wody. Brak flagi natomiast sygnalizuje, że ratownik nie pełni dyżuru. Dlatego kąpiel odbywa się na własną odpowiedzialność. Zwracajmy również uwagę na znaki i tablice umieszczone na kąpielisku. Znajdują się na nich szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca, plaży i ewentualnie występujących zagrożeń. Bezwzględnie należy przestrzegać zakazu kąpieli. Warto również zwrócić uwagę na zakwit sinic, potocznie nazywany zakwitem glonów lub zakwitem wody. Wystarczy kilka dni upałów, aby pojawił się masowy rozwój tych organizmów. W efekcie zmienia się barwa wody, obniża się jej przejrzystość, powstaje piana. Zakwity mogą powodować też nieprzyjemny smak i zapach wody. W takiej wodzie bezwzględnie nie należy się kąpać, ani nawet do niej wchodzić.
2: SK Przemyśl.
4: Teraz jeszcze zaglądamy na przemyskie drogi. Sprawdzamy dla Was, które odcinki doczekają się w najbliższym czasie kompleksowej modernizacji. O szczegóły dopytałem Jacka Cieleckiego, dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Przemyślu.
5: Zacznijmy sobie od ulicy Radosnej. Na jakim etapie są obecnie prace przy przebudowie czy też modernizacji tego odcinka?
6: Ulica Radosna jest jedną z wielu ulic, która była przez mieszkańców przez wiele lat wcześniej monitorowana. Doczekała się w roku ubiegłym wprowadzenia tego zadania do budżetu. Opracowaliśmy dokumentację techniczną i w tej chwili jesteśmy praktycznie gotowi do wszczęcia procedury przetargowej. Zostały również w tym roku zabezpieczone stosowne środki finansowe i taki przetarg praktycznie na dniach będziemy ogłaszać. Zakres przebudowy tej ulicy to jest ten najgorszy odcinek, najwęższy, to jest około 180 metrów. Będzie polegał na poszerzeniu, wejście nieco w teren działek prywatnych, które zostały czy są na etapie już w tej chwili wykupu. Będzie wykonana ściana oporowa wzdłuż drogi, bo ta droga przebiega przy drodze jest ciek wodny, który tą drogę, można powiedzieć, skutecznie przez wiele lat podmywał. W tej chwili zostanie to wykonane zabezpieczenie w postaci muru oporowego, który pozwoli nam również na to, żeby tą jezdnię poszerzyć, zrealizować chodnik i będzie to już odcinek naprawdę bezpieczny, nie będzie stwarzał zagrożenia dla jej użytkowników.
5: Ile tak szacujecie, że potrwa cała przebudowa, cała modernizacja tego odcinka?
6: Myślę, że do końca roku powinniśmy się zmieścić.
5: Ile pieniędzy planujecie przeznaczyć na remont wspomnianej ulicy Radosnej? Bo wiem, że jesteście przed przetargami, więc to jeszcze wszystko przed Wami, ale tak mniej więcej, plus minus?
6: To znaczy kosztorys inwestorski, jaki mamy opracowany z dokumentacją, to jest około 2 miliony 350. Jest to dość spora kwota, jak na taki niewielki odcinek ulicy, ale tutaj lwią częścią to jest wykonanie tej ściany oporowej oraz przekładka wszystkich urządzeń, które w tej chwili w tej jezdni już się znajdują.
5: Zamykamy temat ulicy Radosnej. Przechodzimy do kolejnego, do kolejnej inwestycji, nowych zasad parkowania dla osób niepełnosprawnych. Jakiś czas temu, na początku maja weszły te nowe zasady. Jak one wyglądają? Tak czysto teoretycznie, tak? Jakby ktoś chciał z tego skorzystać, to co musi zrobić?
6: Została podjęta, tak jak wcześniej Państwo mówią, uchwała Rady Miejskiej dająca dodatkowe ulgi dla osób posiadających karty parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Do tej pory zasady parkowania dla osób niepełnosprawnych odbywało się na zasadach ogólnych. Osoby posiadające tą kartę, do dzisiaj tak samo to obowiązuje, mogą korzystać z miejsc do tego przeznaczonych, czyli wszystkich tych miejsc pomalowanych na niebiesko. I korzystając z tych miejsc, oczywiście nie ponoszą żadnej opłaty, mogą parkować w strefach płatnego parkowania bezpłatnie. Wspomniana przed chwilą uchwała wprowadziła dodatkową możliwość dla mieszkańców posiadających przemyską kartę mieszkańca, że będą w stanie wykupić dodatkowy abonament na 2 godziny parkowania za stawkę zero każdego jednego dnia.
2: SK Przemyśl News.
4: Charakterystyczny dźwięk oznacza tylko jedno, że czas na kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
4: Ponad 100 rezerwatów przyrody mamy obecnie na Podkarpaciu, a które z nich znajdują się w Przemyślu i powiecie przemyskim? Posłuchajcie mojej rozmowy z Michałem Ferencem z Przemyskiej Filii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
7: Jestem naczelnikiem w Wydziale Spraw Terenowych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
4: No to na początek zróbmy sobie takie wprowadzenie i powiedzmy, ile mamy rezerwatów na terenie całego Podkarpacia?
7: Na tą chwilę mamy 106 rezerwatów. Ta liczba cały czas się zmienia ze względu na to, że są prowadzone prace nad powoływaniem nowych i z miesiąca na miesiąc tych rezerwatów powinno przybywać.
4: Swego czasu nawet był taki program 100 rezerwatów na stulecie lasów państwowych, z tego co pamiętam.
7: Tak, był taki program. Był on realizowany przez Lasy Państwowe. Na terenie województwa podkarpackiego w ramach tego projektu też zostało otworzone kilka nowych rezerwatów.
4: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Ile mamy tutaj rezerwatów na tym obszarze?
7: W powiecie przemyskim mamy aktualnie 17 rezerwatów. Obejmują one 1253 hektary z grosikiem. Mam tutaj przegląd wszystkiego od rezerwatów praktycznie górskich po rezerwaty nizinne związane ze środowiskiem torfowym.
4: Czy można powiedzieć, że nasz region wyróżnia się jakoś szczególnie pod względem liczby rezerwatów na tle innych województw? Czy w ogóle można takie stwierdzenie wysnuć, że jest ich tutaj więcej?
7: Rezerwatów na terenie województwa podkarpackiego jesteśmy w takiej średniej krajowej. Niemniej jednej z uwagi na to, że mamy tutaj też i tereny nizinne i tereny typowo górskie, mamy tutaj przekrój wszystkich typów rezerwatów, więc no jest to taki ewenement w skali kraju.
4: To podkreślmy może, jakie typy rezerwatów mamy? Mamy rezerwaty leśne?
7: Mamy rezerwaty leśne, mamy rezerwaty florystyczne, mamy rezerwaty faunistyczne nawet, mamy rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej.
4: A jakie czynniki wpływają na to, że dany teren zostanie rezerwatem przyrody?
7: Jego walory przyrodnicze lub krajobrazowe, które muszą być wybitne. Terenów całkowicie naturalnych na naszej w Polsce jest praktycznie bardzo mało, więc tutaj rezerwatów, które by obejmowały tereny dziewicze, jest, możemy zliczyć na jednej ręce. Niemniej jednak jest też dużo terenów, które mają charakter pierwotny i te tereny, no, warto je objąć ochroną rezerwatową.
4: No dobrze, ale kto podejmuje taki pierwszy krok, że dany teren ma zostać rezerwatem?
7: Pierwszy krok może podjąć każdy człowiek. Oczywiście mamy sporządzoną waloryzację przyrodniczą województwa. Wiemy, które tereny są terenami najcenniejszymi. Wiemy też, z uwagi na to, że takie dokumentacje były też stworzone w latach ubiegłych, mamy swoje tereny zainteresowań. Oczywiście czynnik społeczny też jest uwzględniany, jeżeli są jakieś organizacje pozarządowe, one też mogą zgłosić projekt utworzenia danego rezerwatu. Tak samo Lasy Państwowe, czy każda inna firma, czy urząd.
4: No dobrze, a teraz przejdźmy sobie do omówienia konkretnych rezerwatów. Zacznijmy może od rezerwatu Kozi Garb. Co sprawia, że to miejsce jest tak wyjątkowe?
7: W rezerwacie Kozi Garb jest to rezerwat położony zaraz przy Sanie. Mamy tam piękny przykład Góry Meandrowej z bogatą mikrorzeźbą terenu, czyli ta cała skarpa, która jest bezpośrednio styka się z rzeką, ona powolutku zjeżdża, kruszy się i na tej skale, na tej wychodni piaskowcowej mamy tam różne mikrorzeźby związane i z erozją, z wietrzeniem, także dla osób, które parają się geologią, geomorfologią, jest to naprawdę bardzo ciekawy teren.
4: Znalazłem gdzieś informację w internecie, że ten rezerwat chroni tak zwane wzniesienie meandrowe. Czy mógłby pan wyjaśnić, co to takiego?
7: Tak, wzniesienie meandrowe, bardziej góra meandrowa, jest to potocznie rzecz ujmując zakole rzeki San. Mieliśmy akurat na terenie rezerwatu troszeczkę mocniejsze skały w stosunku do terenu sąsiedniego, więc rzeka, tocząc swój bieg, wyrzeźbiła, wyerodowała tereny sąsiednie w kształcie zbliżonym do podkowy, także ten teren rezerwatu na się ładnie wbija w rzekę, powodując to, że rzeka musi ominąć ten teren. No jest to krajobrazowo bardzo ładne miejsce.
4: A jakie siedliska i zbiorowiska leśne są najcenniejsze na terenie tego rezerwatu?
7: Na terenie rezerwatu Kozigarb mamy klasyczną buczynę karpacką. Wprawdzie takich rezerwatów z buczyną karpacką jest dużo, niemniej jednak w rejonie Dubiecka tak dobrze zachowany kawałek mamy tylko, kawałek w sensie siedliska, mamy tylko i wyłącznie na terenie rezerwatu Kozigarb.
4: Czy to miejsce jest ogólnodostępne dla turystów? Bo często słyszy się, że jak coś jest rezerwatem, to zazwyczaj jest chronione i nie można tam wchodzić. Jak to jest w tym przypadku?
7: Jest to no, nie do końca prawda. Oczywiście rezerwaty przyrody są stworzone dla przyrody i ingerencja człowieka w teren rezerwatu powinna być jak najmniejsza. Niemniej jednak na terenie rezerwatu przyrody wyznaczane są i szlaki ruchu pieszego, szlaki ruchu konnego, także jeżeli jest taka potrzeba i tą potrzebę regionalny dyrektor uzna za uzasadnioną, tworzone są nawet i drogi. Także nie jest tak, że rezerwaty są całkowicie zamknięte i niedostępne dla ludzi. Oczywiście nie można sobie po nich spacerować poza wyznaczonymi szlakami ruchu pieszego, ale no, jest to spowodowane z uwagi na ochronę przyrody. Ale i w rezerwatach, w większości rezerwatów, także w rezerwacie Kozigarb jest szlak ruchu pieszego i przez ten rezerwat możemy sobie w spokoju przejść.
4: No dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnego rezerwatu, czyli do Muru Krzeczkowskiego. Jest to stosunkowo nowy rezerwat, bo został powołany pod koniec 2024 roku. Jest to rezerwat geologiczny, prawda?
7: Tak, jest to rezerwat geologiczny, który ma za zadanie ochronić tak zwaną questę, czyli wychodnie margli krzemionkowych, które no, w tym terenie no, bardzo mocno odróżniają się od sąsiedniego terenu. Jest to widoczne. Droga leśna, która przejeżdża przez ten teren, przecina tą wychodnię, więc wszystkie warstwy skalne jesteśmy w stanie sobie no, praktycznie z bliska pooglądać. Jest to bardzo ciekawe miejsce i bardzo dobrze, że w końcu zostało ujęte jako rezerwat przyrody dzięki współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie z Lasami Państwowymi, z Nadleśnictwem Krasiczyna.
4: Podczas przygotowywania się do tej rozmowy znalazłem kolejny zawiły termin, a mianowicie skarpa denudacyjna typu questa. Co to takiego?
7: Questa jest to no, w dużym uproszczeniu wychodnia skalna. W rejonie Krzeczkowskiego Muru mamy dużo spękań tektonicznych. Te spękania powodują, że pewne elementy krajobrazu wędrują do góry, czyli pewne warstwy skalne do góry, pewne warstwy skalne w dół. Do tego dochodzi jeszcze erozja wodna pobliskiego potoku. To spowodowało, że rezerwat Krzeczkowski Mur, który ma taki podłużny kształt, jest to bardzo twarde warstwy skalne, które w stosunku do terenów miękkich, sąsiednich, no, wybijają się. I jest to nawet na mapach satelitarnych bardzo łatwe do wyodrębnienia, zobaczenia.
4: Z punktu ochrony przyrody ta skała jest chyba bardzo cenna.
7: Sama skała może cenna nie jest, ale właśnie ten typ wypiętrzenia, który mamy na terenie rezerwatu Mur Krzeczkowski, no jest, może, no, można nazwać to ewenementem. Poza tym mam też tam dużo chronionych gatunków, łącznie z języcznikiem. Jest to jedno z niewielu jego stanowisk, więc utworzenie rezerwatu przyrody, że tak powiem, za jednym zamachem mamy załatwioną kwestię i geologiczną, i kwestię ochrony gatunkowej.
4: Czy Murem Krzeczkowskim interesują się naukowcy? Czy prowadzone są na jego terenie jakieś badania?
7: Aktualnie nie, ale no, teren ten jakby w zainteresowaniu naukowców był już od lat 80. Były tam prowadzone badania geologiczne przez profesora Kotlarczyka. Także nie jest to teren, który został wymyślony ad hoc, także już czekał swoje naście lat na to, aby no, uznać go odpowiednią rangą ochrony.
4: Wspomnieliśmy o Kozigarbie, wspomnieliśmy o Murze Krzeczkowskim, ale mamy też na terenie powiatu przemyskiego Kalwarię Pacławską i Szachownicę. Co wyróżnia te rezerwaty?
7: Te rezerwaty są po pierwsze całkowicie inne. Rezerwat Kalwaria Pacławska jest to rezerwat praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie klasztorów Kalwarii Pacławskiej. Obejmuje tam tereny Żyznej Buczyny. Jest on de facto wkomponowany w założenie historyczne i architektoniczne dróżek kalwaryjskich, wszystkich tych kapliczek. Uzupełniają się, wędrując choćby tymi szlakami, jesteśmy w stanie niedalekiej odległości obserwować naprawdę leciwe stół i jeszcze starsze jodły i bułki.
4: Czy któryś z rezerwatów w powiecie przemyskim jest szczególnie cenny przyrodniczo tak w skali kraju?
7: W mojej opinii takim najcenniejszym rezerwatem, najbardziej charakterystycznym dla naszego terenu będzie rezerwat Kopystanka. On jest położony koło Rybotycz. Trzeba tam się pofatygować, wyjść na piękną górę, to jest jakieś 2 km piechotą. Niemniej jednak pod względem i geologicznym jest cenna, gdyż jest to kopa ostańcowa, tak zwany ostaniec denudacyjny. Pod kątem przyrodniczym także, gdyż tam jest jedno z nielicznych stanowisk Ostrożenia Siedmiogrodzkiego. Jest to silne z rodziny astrowatych. Mamy też tam duże połacie muraw kserotermicznych i przede wszystkim piękny widok na całą panoramę Pogórza Przemyskiego. W części leśnej tego rezerwatu jest też założone wczesno-średniowieczne grodzisko, także wszystko w jednym.
4: A czy są takie miejsca w naszym powiecie, które są jeszcze nieodkryte, a które, nie wiem, zasługują na to, żeby być rezerwatem albo takim miejscem ochrony? To
7: jest kilka jeszcze takich miejsc. Te miejsca były weryfikowane w 2025 pod kątem, czy zasługują w cudzysłowie na rangę rezerwatu przyrody. Są to okolice Góry Chyb w Chównikach, jeszcze tam dwa okoliczne tereny. W każdym razie prace się toczą, organizacje społeczne, które wnioskowały o utworzenie tych rezerwatów, wnioski poskładały, są one procedowane. Oczywiście nie zawsze i nie wszędzie te wnioski będą realizowane w 100%, gdyż tutaj regionalny dyrektor ochrony środowiska musi wyważyć i kwestie przyrodnicze, kwestie społeczne. Jest to dość ciężkie w dzisiejszym świecie, aby taki rezerwat powstał i aby nikt nie miał szkody z uwagi na to, że dany rezerwat powstał.
4: A jak wygląda ochrona rezerwatów tak w praktyce, jak już zostaną powołane? Czy zagrożeniem jest na przykład presja turystyczna, czy coś innego?
7: Wszystko zależy od miejsca i od danego konkretnego rezerwatu. Przede wszystkim każdy rezerwat przyrody powinien w ciągu 5 lat od utworzenia mieć opracowany plan ochrony. Jest to taki podstawowy dokument, w którym poza opisaniem części przyrodniczej mamy wskazane, co trzeba robić w danym roku czy w danym dziesięcioleciu. Niestety większość rezerwatów w województwie podkarpackim nie ma opracowanych jeszcze takiej dokumentacji z uwagi na to, że są to olbrzymie koszty, których nasza instytucja nawet przy wspomożeniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska nie jest w stanie udźwignąć w ciągu jednego roku. Jest to proces, który trwa, także nie jesteśmy w stanie tego za jednym zamachem wszystkiego zrobić z uwagi na to, że jest to kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.
4: Przyniósł Pan do naszego studia rozpiskę, takie tabelki z różnymi kolorami. Rozumiem, że tych rezerwatów jest jeszcze więcej niż to, co wymieniliśmy.
7: W powiecie przemyskim mamy 17 rezerwatów przyrody.
4: No to tylko powiedzieliśmy o jakimś wycinku pewnie. Tylko.
7: Temat jest szeroki, można byłoby spędzić na nim kilka godzin. Z takich ciekawszych jeszcze rezerwatów, które można byłoby w cudzysłowie polecić słuchaczom i ewentualnie odwiedzić nawet na wiosnę, jest to rezerwat Szachownicy w Krównikach. Oczywiście nie wchodząc na teren rezerwatu, jeżeli trafimy w dobry rok o dobrym uwilgotnieniu gruntu, teren kilkudziesięciohektarowych łąk robi się fioletowy. Także jest to bardzo miłe dla oka.
4: Poza Szachownicą mamy jeszcze coś takiego ciekawego, co warto by było powiedzieć, co zasługuje na uwagę?
7: W samym Przemyślu mamy dwa rezerwaty przyrody w rejonie Winnej Góry. Pierwszy rezerwat jest to Winna Góra o takiej samej nazwie. Jest to rezerwat, którym jest chroniona i zachowana wisienka karłowata. Jest to malutki rezerwat.
4: No właśnie, to nie jest za duży obszar.
7: To jest 12 arów. Mhm. Z tego co pamiętam, jest on wciśnięty w cudzysłowie pomiędzy ogródki działkowe. Są tam prowadzone co roku prace mające na celu poprawę warunków siedliskowych dla wisienki karłowatej. Jest też ona dosadzona z sadzonych zgodnych genetycznie. Drugim rezerwatem o wiele bardziej dostępnym jest rezerwat Jamy, niedaleko punktu widokowego na Zwinnej Góry na Starówkę. mamy tam stanowisko lnu austriackiego, czyli rośliny, która była to jakby zawleczona podczas budowy fortów, która się mocno ukorzenia i no, powodowała, że darń w rejonie fortów była bardzo mocna. On kwitnie na tak charakterystyczne niebieskie kwiatuszki malutkie w maju, w czerwcu, także nie trzeba wybierać się bardzo daleko, żeby poobcować z przyrodą na najwyższym poziomie.
4: Koło Dubiecka mamy też rezerwat Broduszurki, powołany w latach 90. Czym on się wyróżnia na tle innych rezerwatów w powiecie przemyskim?
7: Jest to rezerwat założony w dnie Doliny San. Jest to rezerwat torfowiskowy. Była tam w latach ubiegłych, 50-tych, 60-tych prowadzona eksploatacja torfu, pokładów. No i kiedy eksploatacja ustała, ten teren powoli zaczął wracać do przyrody. Mamy tam szereg roślin związanych z uwilgotnionym terenem. Mam tą rosiczkę okrągulistą, mamy bagno zwyczajne. Teraz są to rośliny, które są no, może nie skrajnie rzadkie, ale bardzo rzadkie tutaj na naszym terenie. Przez teren rezerwatu prowadzi ścieżka przyrodnicza, także jest on udostępniony do zwiedzania i na niedzielną wycieczkę, jak znalazł.
4: Okej, okay, a jaką powierzchnię zajmuje?
7: Rezerwat ma powierzchnię 25 hektarów, także jest on wielkościowo średni. Dojazd mamy bezpośredni, także można sobie zaparkować aut, wejść na ścieżkę przyrodniczą.
4: Czyli można powiedzieć, że w sezonie wiosennym, letnim, jesiennym, czy nawet zimowym, warto się wybrać na spacer, warto wybrać się na rower, bo w tym rezerwacie jest ta ścieżka, która to umożliwia, tak?
7: Tak, jest ścieżka, choć może rower to będzie przesada. Gdyż,
4: bo rowerem nie wolno po rezerwacie?
7: To jedna kwestia, druga kwestia, że jest tam troszeczkę, jeżeli popada deszcz, jest wilgotne, także tam tylko na nogach da
4: tylko
7: się
4: wejść. Tylko na nogach, okej. Okay. No dobra, a jeżeli ktoś się wybierze na rowerze, to jakieś sankcje są za to? Jak to wygląda?
7: Jeżeli będzie się poruszał po rezerwacie przyrody, wbrew obowiązującym przepisom, no to niestety tak.
4: Mandaty.
7: Jest w ustawie o ochronie przyrody całe litanie zakazów, które obowiązują na rezerwacie przyrody i niestety siłą rzeczy musimy się wszyscy do nich dostosować.
4: A dużo jest takich przypadków łamania prawa na terenie rezerwatów? Docierają do Was takie sygnały, takie informacje?
7: Czasami tak. Większość rezerwatów przyrody jest położonych na terenach leśnych i tutaj jakby bardziej kompetentną w sensie karania jest Straż Leśna. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska nie posiada statutu formacji, która miałaby możliwość chodzenia i mandatowania w cudzysłowie, więc jeżeli bylibyśmy świadkami takiej działalności, musimy wezwać policję.
4: Ale dostajecie od nich jakieś raporty zbiorcze, na przykład roczne, półroczne, jak to wygląda? Nie macie czegoś takiego?
7: Nie, nie mamy.
4: No okej, okay. No dobra. Porozmawiajmy jeszcze o rezerwacie Leoncina w Tarnawce koło Krasiczyna. Czym wyróżnia się ten rezerwat przyrody na tle innych, które znajdują się w powiecie przemyskim?
7: Jest to rezerwat przyrody, w którym przedmiotem ochrony jest kukoczka południowa. Jest to taki krzaczek, którego owoce są bardzo charakterystyczne i które są wykorzystywane, przynajmniej były do pewnego czasu, albo do tworzenia różańców, albo jako przedmioty ozdoby. Że one są bardzo małe, twarde takie pesteczki i przez to właśnie, że były swego czasu wykorzystywane do produkcji różańców, zostały przetrzebione, więc jest ich oczywiście poza rezerwatem przyrody. Też możemy znaleźć okazy w niektórych miejscach równie okazałe.
4: Ale jest ich coraz mniej.
7: Jest ich coraz mniej z uwagi na to, że one nie są, zacieniają uprawy leśne, więc one są troszeczkę jakby usuwane z terenów typowo leśnych, potrzebują troszeczkę więcej światła, więc one zawsze na okrajkach, na terenach granicznych pomiędzy lasem a terenami otwartymi. One w tych miejscach się jakby kumulują. Poza rezerwatem, tak jak wspomniałem, można je spotkać, niemniej jednak na terenie rezerwatu Leoncina też 10 km od Przemyśla można sobie z drogi poobserwować. Jest bardzo ładnie kwitnie i te nasionka są bardzo charakterystyczne, widoczne z drogi.
4: Mhm. Czy na terenie tego rezerwatu jest jakaś ścieżka, po której można spacerować? Czy tutaj raczej nie ma wejścia wstępu?
7: Nie ma wstępu. Ten rezerwat jest na tyle mały, że budowa ścieżki przyrodniczej czy udostępnienie jego terenu nie ma za bardzo sensu. Ale jakby przedmiot ochrony, to co jest najcenniejsze, widać z asfaltowej drogi, która jest położona w bezpośrednim sąsiedztwie, także nie trzeba sobie tego wyobrażać, można to zobaczyć na żywo.
4: Powiedział Pan, że rezerwat jest dość mały, to znaczy na jakim obszarze on leży?
7: Jest to rezerwat, którego powierzchnia to jest niecałe 9 hektarów, także w skali województwa jest to rezerwat mały, który obejmuje, no i gdybyśmy tam chronili całe siedlisko jakby leśne, no rezerwat byłby oczywiście większy, ale z uwagi na to, na występowanie samych tych krzaków kukoczki południowej w tym rejonie nie było potrzeby obejmowania jakichś olbrzymich terenów.
4: A który z rezerwatów, z tych wymienionych w tej rozmowie, jest najmniejszy? Który ma najmniejszą powierzchnię? To właśnie ten?
7: Nie, najmniejszym jest rezerwat Winna Góra, to jest 12 arów, czyli ten rezerwat, który jest w samym mieście.
4: Przemyślu.
7: W samym Przemyślu jest 12 arów, także to można go objąć wzrokiem.
4: No dobra.
7: Z jednego miejsca.
4: A z drugiej strony, czyli największy?
7: Największym rezerwatem będzie rezerwat Starzawa, to jest prawie 200 hektarów.
4: I gdzie on leży?
7: Niedaleko Starzawy, niedaleko Stubna. Obejmują tam tereny leśne, takie dość mocno podmokłe, w bezpośrednich sąsiedztwach tych dużych stawów hodowlanych.
4: No dobra, omówiliśmy sobie pokrótce różne rezerwaty, to teraz zapytam o plany Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, jeżeli chodzi o rezerwaty, bo słyszałem, że w tym roku ma szansę powstać nowy rezerwat, czyli Las Olbrzymów.
7: Tak, jest to jedna z wielu propozycji organizacji pozarządowych. Dane, które mamy od danej organizacji są weryfikowane, były przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami tych organizacji pozarządowych oraz lasów państwowych. Lustracje, no, jest to teren ciekawy, na pewno zasługuje w pewnej mierze na ochronę, lecz czy zostanie objęty rezerwatem przyrody, jest to już decyzja mojego szefa, czyli Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który musi tutaj wyważyć i zbadać, czy walory przyrodnicze są na tyle cenne, aby powoływać rezerwat przyrody.
4: No dobra, powiedział pan, że ten teren jest bardzo ciekawy, ale co takiego jest tam ciekawego? I dlaczego nazwa Las Olbrzymów? Może od razu też wyjaśnimy naszym słuchaczom, skąd to się wzięło?
7: Też mamy tam olbrzymie buki. Jest to teren starolasu, gdzie koledzy leśnicy pozostawiali najstarsze egzemplarze buka i one z uwagi na to, że są to tereny skarpy, przybierają różne formy morfologiczne. Nie są to takie typowe, piękne, proste buki, jakie byśmy sobie wyobrażali, książkowe. Mają one formę, no, troszeczkę taką pokraczną w niektórych oczywiście przypadkach. Są to buki bardzo stare i no, naprawdę rzadko spotykane, aby w jednym miejscu, w takim nagromadzeniu można było spotkać tyle leciwych drzew.
4: To pozostając jeszcze w temacie Lasu Olbrzymów, dopytam, jaki obszar tutaj chcecie włączyć po ten obszar ochrony przyrody? Ile hektarów, ile arów?
7: Nie mam teraz dokumentacji, więc ciężko jest mi z głowy powiedzieć. Obejmował no ponad 100 hektarów. Jaka będzie ostateczna decyzja, to już jest w gestii mojego dyrektora.
4: No to dosyć spory obszar.
7: Tak, no z uwagi na to, że mamy tutaj w rejonie Przemyśla, czy idąc dalej na południe od Przemyśla, duże obszary leśne, więc no, nie jest trudno znaleźć duży, zwarty obszar, którego walory przyrodnicze jeszcze predysponują go do objęcia ochroną rezerwatową. Trzeba też pamiętać, że rezerwaty małe zasadniczo nie mają racji bytu, gdyż substancja przyrodnicza, którą mielibyśmy ograniczoną, nie wiem, do 2-3-4 hektarów, mówimy tutaj o takim typowym rezerwacie leśnym, jest zbyt małym areałem, aby mógł się sam bronić, więc rezerwat musi być, choćby z funkcji takiej przyrodniczej, musi być to areał liczony w dziesiątkach hektarów, jak nie w setkach.
4: Co jeszcze w przyszłości ma szansę stać się rezerwatem?
7: W okolicach Góry Chyb były też tam projektowane dwa rezerwaty przyrody. Odbyły się także lustracje terenowe z wszystkimi stronami. No decyzja co do ich statutu nie jest jeszcze podjęta.
4: Okej, czyli to jest na razie tak w fazie bardzo wczesnej, projektowej.
7: Tak.
4: Dlaczego tak z pana perspektywy warto chronić takie miejsca? Takie właśnie unikatowe miejsca, o których dzisiaj rozmawiamy.
7: Gdyż jest ich coraz mniej. Presja osadnicza, tak samo kultura podróżowania powoduje, że ingerencja ludzi w środowisko przyrodnicze cały czas wzrasta i niestety, mimo że ludzie uważają, że jest to dość drastyczna forma ochrony przyrody, rezerwat, gdyż jest tam bardzo dużo zakazów. Niemniej jednak na tych wybranych terenach najcenniejszych przyrodniczo trzeba prowadzić ochronę w sposób w cudzysłowie drastyczny, bo pozostałe tereny są narażone na i penetrowanie, i zabudowę, więc no, cieszmy się tymi rezerwatami, dopóki są. a my jako Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie staramy się o nie dbać i w przypadku niektórych rezerwatów są podejmowane zadania ochrony czynnej, czyli coś robimy, coś wycinamy tak, aby przedmiot ochrony był w niepogorszonym stanie.
1: Domyślam się, że jeżeli wypuszczacie informację o tym, że będzie nowy rezerwat przyrody, czy też mówicie o planach, że będziecie coś tworzyć takiego, no to domyślam się, że jest trochę głosów sprzeciwu zawsze. Czyli na przykład, nie wiem, deweloperzy, mieszkańcy, którym jest nie na rękę. Dużo jest takich przypadków?
7: De facto każdy nowo projektowany rezerwat jest w jakiś tam sposób oprotestowany. Jest to no, trudne zadanie, gdyż jeżeli mówimy o utworzeniu rezerwatu w terenach leśnych, no to koledzy leśnicy z tego terenu ze swoimi zabiegami muszą się w cudzysłowie wynieść, więc muszą ograniczyć swoją działalność, co z ich perspektywy no, nie jest najlepszym wyjściem. Z drugiej strony, jak to w Polsce, na dwie osoby mamy trzy zdania, więc
1: no tak.
7: Część społeczeństwa jest bardzo za rezerwatami przyrody. Nieważne, czy zasadnie, czy niezasadnie grunt, żeby był rezerwat przyrody. Ale też no, z drugiej strony i kręgi lasów państwowych, i kręgi samorządu terytorialnego, których argumenty też oczywiście są zrozumiałe, no, nie w każdym przypadku są zadowolone z utworzenia rezerwatu przyrody, gdyż to jednak w jakimś tam stopniu ogranicza możliwość korzystania z terenu.
1: A czy dużo trafia do Was odwołań, jeśli już wypuścicie informację, że będziecie tworzyć taki rezerwat przyrody? Że już macie decyzję i tak dalej i czekacie na jej uprawomocnienie i w momencie, kiedy czekacie na to uprawomocnienie, wpływają decyzje. Czy takich decyzji jest dużo? O tak, zapytam.
7: Na tym etapie postępowania raczej już nie. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie stara się tworzyć rezerwaty zdroworozsądkowo i zanim zostanie on powołany, jeździmy w teren, są zbierani w jedno miejsce wszyscy interesariusze i osoby będące na tak i osoby będące na nie. I staramy się wyprocedować jakiś tam kompromis, tak żeby uniknąć, żeby te problemy i dyskusja była przed utworzeniem rezerwatu i żeby utworzony rezerwat odpowiadał, że to był możliwy do zaakceptowania przez wszystkie strony.
1: Zanim stworzycie rezerwat, czy robicie jakieś konsultacje społeczne na przykład z mieszkańcami w terenie? Czy raczej się nie zajmujecie czymś takim?
7: Nie mamy takiego obowiązku. Niemniej jednak zawsze, jeżeli jest podejmowana próba utworzenia rezerwatu, jest prowadzony dialog, są to informacje ogólnodostępne i samorząd terytorialny, i właściciel terenu są o tym informowani, no i zawsze jest jakaś dyskusja. Nie ma sytuacji takiej, żebyśmy się dowiedzieli z dziennika, z Monitora Polskiego o tym, że powstał właśnie jakiś nowy rezerwat przyrody.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
7: Dziękuję bardzo.
2: SK Przemyśl.
4: To dyscyplina sportu, która każdego roku przyciąga nowych graczy, a mowa o bocze, które w Przemyślu jest już od kilku lat. Jej trenerem w naszym mieście jest Tomasz Bandrowicz, z którym rozmawiał nasz reporter Krzysztof Pomorski. Posłuchajcie.
8: Dziś w naszym przemyskim studiu człowiek, który o tej dyscyplinie sportu, a dokładnie o bocze, wie chyba wszystko.
9: Dzień dobry, Tomasz Bandrowicz, nauczyciel wychowania fizycznego w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 1 w Przemyślu.
8: A więc co to jest bocze i na czym ta gra polega?
9: Bocze to bardzo prosta gra rekreacyjna, która wywodzi się z Włoch i jest popularna właśnie w takich krajach jak Włochy, Portugalia, Chorwacja, Irlandia. Celem gry jest mała biała kulka zwana paliną. Każdy z zawodników, każda z drużyn ma po 4 kule w różnych kolorach i zadaniem tych zawodników jest dorzucanie swoich kul jak najbliżej paliny, czyli celu. I na końcu każdy z rozgrywek sędzia albo wzrokowo, albo za pomocą jakiegoś urządzenia pomiarowego mierzy, które z kul są bliżej i przyznaje na tej podstawie punkty. Pojedynki rozgrywamy na korcie do bocze o wymiarach w zaokrągleniu 4 metry szerokości na 18 długości. Gra skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych, jak i seniorów. Grać w nią może dosłownie każdy. Gra nie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania fizycznego. Jak już wspomniałem, jest bardzo prostą grą rekreacyjną. Z powodzeniem radzą sobie w niej również osoby z niepełnosprawnościami, na przykład osoby na wózkach inwalidzkich, także tutaj nie jest powiedziane, że osoba niepełnosprawna jest od razu na pozycji straconej, jeżeli gra z osobą pełnosprawną. Wręcz przeciwnie, wielokrotnie widziałem sytuację, kiedy zawodnik z niepełnosprawnościami potrafił wygrywać mecz z osobą pełnosprawną.
8: A jak to się stało, że bocze trafiło do Przemyśla?
9: Bocze do Przemyśla zawitało w 2006 2006 roku. Wtedy to udałem się na oficjalne ogólnopolskie szkolenie dla trenerów bocze właśnie. Organizowane szkolenie było przez Olimpiady Specjalne Polska. I od tego roku rozpocząłem również swoje pierwsze treningi z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Przemyślu. I tak trenujemy do dzisiaj. Do tej pory zorganizowaliśmy 13 podkarpackich turniejów bocze oraz jeden ogólnopolski turniej bocze. Wszystkie te wymienione imprezy odbyły się oczywiście w Przemyślu. Gra jest niezwykle popularna wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ jest grą prostą, łatwą do opanowania i nie wymaga jakiejś dużej sprawności fizycznej. W międzyczasie, w 2009 roku, udałem się również na szkolenie do Włoch. Tam pierwszy raz na własne oczy zobaczyłem, jak ta gra jest popularna. Przechodząc pewnego wieczoru obok stadionu piłkarskiego, zobaczyłem kort, który wzbudził moje zainteresowanie. Kiedy udałem się bliżej na miejsce, zobaczyłem grupę właśnie seniorów. Seniorów rzucających kule do bocze. Zapytałem, na jakiej zasadzie tutaj funkcjonują te rozgrywki. Jedna z osób odpowiedziała mi, że właśnie tak co wieczór prawie, że spotykają się tutaj towarzystwo, rekreacyjnie i w taki sposób seniorzy we Włoszech między innymi spędzają wolny czas.
2: SK Przemyśl News.
4: No to zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
2: SK Przemyśl.
4: Przemyśl już od średniowiecza pełnił ważne funkcje obronne, chroniąc trakty komunikacyjne z północy na południe i ze wschodu na zachód. Naturalny pasaż w zawężeniu Doliny Sanu oraz obniżeniu wzgórza Pogórza Przemyskiego zyskało sobie w ciągu wieków miano Bramy Przemyskiej. W dalszej przyszłości miało to też wpływ na powstanie fortów. I na wędrówkę po tych właśnie fortach zapraszam Was razem z Krzysztofem Pomorskim i jego gościem.
10: Znajdujemy się na forcie 11 Duńkowiczki. Jest ze mną Marek Szymański. Pewnie wie pan o tym forcie wszystko.
11: No, wszystkiego nie wiem. O to chodzi właśnie, żeby cały czas odnajdywać te tajemnice tego fortu. Ale jest to dość potężny fort numer 11, fort dwuwałowy, fort unowocześniany. Ale powiem tak szczerze, to jest, nie jest największy fort twierdzy przemyskiej, są większe. A rozpoczynając w ogóle przygodę z twierdzą, na początku trzeba sobie uzmysłowić, jak jest to ogromne. Mamy 45 km obwodu, mamy 15 fortów głównych, pomiędzy nimi powsadzane małe forty, tak zwane forte albo forty pomocnicze. Ogromna budowa, ogromna. Monarchia budowała naraz twierdzę Przemyśl, twierdzę Kraków, ale i twierdzę Pula. I razem te wszystkie trzy twierdze obecnie stają się na wpis do listy UNESCO jako dziedzictwo.
10: Powiedzmy parę słów o historii w ogóle tych fortów. Kiedy one powstały, dlaczego powstały, a później wrócimy sobie z powrotem na ten konkretny 11.
11: Musimy zacząć od tego, w jakim miejscu się znajdujemy. Po 1772 roku my jesteśmy tutaj za Borem Austriackim. Niedaleko jest granica z Zaborem Rosyjskim, a Przemyśl, dlaczego został twierdzą? Bo to świetne miejsce, gdzie krzyżują się trakty. Gdy będziemy na rynku przemyskim, zobaczymy takie stelle z napisem Santiago de Compostela 4007 km, czyli jest tu szlak wschód-zachód. Ale patrząc na mapę, zobaczymy przełęcze na wysokości Przemyśla ze Słowacją, czyli z Górnymi Węgrami. To daje Przemyślowi pierwszy taki złoty okres w tym wieku XVI, gdzie handlujemy między innymi Węgrzynem z Węgrami. No później przychodzą te gorsze okresy, prawda? I będąc już pod zaborem austriackim, nagle dostajemy znowu szansę na rozwój jako miasto, bo zapada decyzja. Budujemy tutaj twierdzę. Na początku w latach 50., a później już w 1878, a szkielet całej twierdzy powstaje w latach 80. XIX. Twierdza cały czas się rozbudowuje, cały czas jest pogoń pomiędzy tymi, którzy konstruują lepsze, większe pociski rozbijające te betony, a tymi, którzy chcą te betony jednak ulepszyć i przygotować je do obrony. Forty są budowane i w wieku XX. Cała grupa fortów siedliskich powstaje już w wieku XX. Przemyśl przez Węgrów jest nazywany Bramą Węgier. Zresztą nie tylko przez Węgrów. Gdy będziemy w Budapeszcie, zobaczymy piękny, wielki pomnik żołnierzy, którzy walczyli, Węgrów, którzy walczyli o swoją ojczyznę tutaj daleko gdzieś w Polsce. Dlaczego? No bo zamykaliśmy drogę na Węgry. Byliśmy bramą Węgier. Walki tutaj były naprawdę bardzo intensywne. Pierwsze oblężenie trwające 21 dni. Ogromne straty. Ten fort jest szturmowany. Przed tym fortem leży do 2000 Rosjan, którzy jak wariaci szturmują i którzy są bardzo blisko dostania się na wały tego fortu. Nie udaje im się to. Fort ocalał. No, było już inaczej w drugim oblężeniu, które trwało 134 dni. Fort też nie jest zdobyty. Fort jest oddany. Fort musi kapitulować, bo kończą się zapasy żywności. Wytrzymałość ludzka się kończy. Pod czym twierdza jest oddana. Fort jest wysadzony, ale on jeszcze istnieje. Do Przemyśla przyjeżdża car. Wielkie święto w Rosji, a u nas, tutaj, pomiędzy sojusznikami, czy Niemcami, Austro-Węgrami, panika. Musimy coś zrobić. Mamy operację Grolicką, to jest na początku maja i już w połowie maja mamy pod Przemyślem Niemców i Austriaków. Ale wtedy, jak w grze o tron, w Przemyślu bronią się już Rosjanie, a atakują Niemcy. Tylko, że Niemcy są przygotowani, jak zawsze oni, mają coś takiego, słyszał pan pewnie o grubej bercie. Wielki moździerz, pocisk 810 kg, 42 cm średnicy. To jest zabójstwo do tych fortów. I chodząc po tym forcie, zobaczy pan parę takich uderzeń. I wtedy musi zapracować wyobraźnia, co się działo w środku, gdy taki pocisk eksplodował. I wtedy fort jest zdobyty. Wtedy Niemcy wchodzą, dokładnie Bawarczycy, zdobywają ten fort i to jest koniec twierdzy przemyskiej. Stajemy się przyczółkiem mostowym. Powoli kończy się ta pierwsza wojenna

0: A właśnie, co zobaczy turysta, który przyjedzie sobie na Fort 11 Duńkowiczki?
1: Mamy tutaj pełną, długą opowieść. Od powstania twierdzy, aż po jej upadek. Jesteśmy w Przemyślu w roku 14. Panuje Belle Époque, wszystko jest piękne, ładne. Mamy naprawdę przepiękne ulice. To zobaczycie w forcie, dokładnie w forcie. Dalej możemy przelecieć się sterowcem. Taki aerostat firmy Schutelands przypłynął do nas powietrzem w sierpniu 14 roku. Był dwa dni, ale myśmy na forcie go wykorzystali tak bardziej. On lata sobie wokół fortów pół roku. Będąc w gondoli tego fortu, widzimy wszystko. Widzimy uciekające gdzieś tam pod nami forty, a patrząc w gogle, mamy przybliżenie i makiety tych fortów. Wrażenie naprawdę jest takie wow, tak sądzę. Jesteśmy na przedpolach twierdzy. Widzimy wioski, które muszą być zniszczone, aby twierdza miała czyste przedpole. Ale jesteśmy też w okopach. Obsługujemy krawi maszynowy, szturmują nas Rosjanie, odpieramy ten atak. Jesteśmy w Przemyślu już po kapitulacji. W Przemyślu są Rosjanie, a w tle leci wizyta cara. Bo kapitulacja Przemyśla, no, dla Rosjan to było wielkie zwycięstwo. Parę tygodni później do Przemyśla przyjeżdża Mikołaj II. Jest skręcony na 8 kamer przez kronikę Paty. Naprawdę wiele zdjęć z samego Przemyśla i z fortów. Kawał historii.
0: To nie jest jedyny fort, który mogą odwiedzić już obecnie turyści tutaj w okolicy?
1: Turyści mogą odwiedzić całą twierdzę, ale tak na dobrą sprawę przygotowaliśmy się do odwiedzenia jednej części, prawda, takiej jednej rokady fortecznej. Zaczynamy na forcie Duńkowiczki, jedziemy na fort Orzechowce. Fort Wiźniaczy, chociaż bardzo, bardzo uszkodzony, trwała ruina, ale ruiny, proszę wierzyć, też mogą być piękne. A przed tymi ruinami mamy skansen pole bitwy. Autentyczne pole bitwy z roku 15. Leje takie, że człowiek może się schować. Okopy dwumetrowe, armata stojąca na stanowiskach. Tam się czuje ducha epoki. Następny fort, fort Zagrodnia. Mały, ale urokliwy. Dalej, fort przy krzyżu. Nowoczesny, dość bardzo zniszczony, ale przy nim stoi wieża widokowa. Wchodzimy na wieżę i widzimy całą tą rokadę forteczną i miejsca bitew z roku 14-15. Widok jest naprawdę powalający. Dalej olbrzym przemyski fort Brunner, ruiny, ale na nim jest fajna atrakcja w postaci parku linowego. Idziemy dalej. Kończymy na forcie Łętownia, który staraliśmy się zrobić troszkę inaczej. Fort też posiada miejsca, gdzie można zrobić wystawy, ale już szliśmy tam w inną stronę. Mieliśmy tam opowieści. Tam już nie jest opowieść o samej twierdzy, tylko odtworzenie tego, co było. Mamy salę żołnierską, salę oficerską, mamy salę prowiantową i wystawę lotniczą. Samoloty nad tym rejonem właśnie.
0: Sporo pracy zostało włożone. Jakie macie jeszcze plany związane właśnie z fortami?
1: Planów jest naprawdę bardzo dużo. Nie chciałbym ich zdradzać. Lepiej przyjechać, zobaczyć. Powiem tylko tyle. Przyjeżdżając co miesiąc można zobaczyć coś nowego. Kompletnie nowego. Tak ludzie są tutaj. Po 2-3 razy już u nas przychodzą i pytają się, a co nowego, bo chciałbym zobaczyć. I wchodzą znowu na wystawę. Czego polecam, no proszę zobaczyć.
0: Właśnie, to tak, kończąc tą rozmowę, zbliżają się wakacje, pewnie też więcej osób może przyjedzie z innych regionów Polski. Zaprośmy słuchaczy, nie tylko właśnie z okolic Przemyśla i Podkarpacia, ale może też i z dalszych zakątków Polski do odwiedzenia tego miejsca.
1: Ależ oczywiście zapraszamy wszystkich, to jest naprawdę kawał fajnej historii, takiej zupełnie innej. O II wojnie światowej wiemy wszystko, a o pierwszej to jest tyle takich fajnych smaczków, kompletnie nieznanych. Czy Państwo wiedzieli na przykład, że w twierdzy tutaj mieliśmy takiego lekarza, nazywał się Robert Barani? Człowiek dostaje Nagrodę Nobla za rok 14, będąc lekarzem w twierdzy. Po czym zostaje wzięty do niewoli i zwolniony z tej niewoli, wypuszczony do Sztokholmu, aby tą Nagrodę Nobla odebrał. Był Węgrem i tą nagrodę dostaje. Poeta węgierski, Gezegioni tutaj walczy, taki młodo-Węgier. I takich sytuacji jest tutaj, historii jest wiele, wiele, bardzo dużo. Pierwsza na świecie poczta lotnicza na przykład, proszę sobie wyobrazić. Jesteśmy zamknięci 134 dni w totalnym okrążeniu, a mamy samolot. No to latamy gdzieś za Tarnów, przewozimy pocztę i tak powstaje pierwsza na świecie

0: miasta lotnicze.
1: I tu właśnie nawet można zobaczyć, takie widziałem już, oryginalne pocztówki nawet z tych czasów.
0: Dokładnie, dokładnie. Można je zobaczyć, w tym nawet pocztówkę zastępcy dowódcy tej twierdzy, Arpada Tomasi, który też wysłał do rodziny pocztówki.
1: Więc jest to fajny pomysł też właśnie, żeby zobaczyć to miejsce, fajny pomysł na wakacje.
0: To jest świetny pomysł nie tylko na jeden dzień, ale na tych dni więcej, bo można sobie przyjechać tutaj z rowerami na przykład. Jadąc tą rokadą, która jest w miarę płaska, mamy taką rodzinną wycieczkę, ale wjeżdżając już w południową rokadę, no to tam mamy podjazdy takie prawie górskie, bo tamte forty już tak leżą na pogórzu takim naprawdę właściwym. Dla każdego coś dobrego. I dla miłośników historii, i dla osób, które lubią przygodę. Trzeba tu przyjechać.
2: SK Przemyśl.
3: W podkarpackich, ale też i naszych przemyskich lasach pojawiły się już kleszcze. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. Dlaczego? O tym opowie Katarzyna Reiser z podkarpackiego sanepidu.
4: Dlaczego tak boimy się kleszczy? Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla naszego zdrowia, ponieważ są nosicielami niebezpiecznych chorób. Działając niczym mobilne laboratoria, przenoszą wirusy, bakterie. W trakcie ukąszenia te szkodliwe patogeny dostają się wprost do naszego krwiobiegu. Ból, rioza i kleszczowe zapalenie mózgu to tylko niektóre z poważnych konsekwencji, jakie niesie ze sobą spotkanie z tymi pajęczakami. Ponieważ kleszcze to stawonogi należące do rodziny pajęczaków. Służy im ciepły i wilgotny klimat półkuli północnej. Większość z około 900 występujących na świecie gatunków kleszczy żyje w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Globalne ocieplenie powoduje zwiększenie zasięgu występowania kleszczy. W Polsce natomiast występuje około 20 gatunków kleszczy. Zamieszkują one głównie łąki, lasy, ogrody, parki. Najczęściej spotykanym gatunkiem kleszczy jest kleszcz pospolity. Jest on też gatunkiem, który najczęściej atakuje człowieka. Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się ta aktywność na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura przekroczy około 5 stopni Celsjusza i trwa z reguły do października, listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu, zwłaszcza rano, i przed południem, jednak atakują też tak naprawdę do zmierzchu. Sprzyja im ciepłe, wilgotne otoczenie, zaciemnione miejsca, tak jak już wcześniej wspomniałam, zamieszkują one łąki, lasy, ogródki i parki. Nie wspinają się wyżej niż 1,5 metra, dlatego najczęściej spotyka się je w trawie, zaroślach i na spodniej stronie liści krzewów. Po wyczuciu obecności żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi, a następnie wspinają się po ciele w poszukiwaniu miejsc o cieńszej, lepiej ukrwionej skórze. Najczęściej wkuwają się w miejscach pod kolanami, w pachach, pachwinach, na karku, u nasady włosów. Kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, drobnych gryzoni, zwierzyny płowej, bydła, koni, ptaków. Człowiek jest dla nich żywicielem przypadkowym. Cykl rozwojowy kleszcza obejmuje następujące stadia, takie jak jajo, larwa, nimfa i postać dorosła. Każde stadium, z wyjątkiem jaja, wymaga posiłku w postaci krwi. Dzięki temu kleszcz może rosnąć i przeobrażać się w kolejną postać. Ten krwiopijny tryb życia, choć dla kleszcza niezbędny, no czyni go niebezpiecznym, ponieważ kleszcz staje się zagrożeniem wtedy, gdy napije się krwi od zakażonego zwierzęcia, tym samym zmieniając się w wektor patogenu. W ten sposób przenosi on czynniki chorobotwórcze na swoje kolejne ofiary.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Krus z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u Was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla Was i Waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył i teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama. Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Ziemniaki wczesne polskie jedyne 3,99 za kilogram.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
10: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%. Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
13: I po reklamie.

0: Ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga, współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też Pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj!

0: autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Kiełbaski bałkańskie Sokołów 400 gramów. Tylko 12,99 za opakowanie. Ser rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
12: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
13: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla Ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
1: Przemyśl na czasie.
16: Tomasz Widak, jeżeli jesteście miłośnikami aktywnego wypoczynku, zróbcie głośniej. Już 14 czerwca rusza jubileuszowa 10. edycja Birczańskiego Biegu po Zdrowie. W programie bieg oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km, a także rywalizacja dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami. Dodam tylko, że zapisy trwają do 2 czerwca. Pozostajemy jeszcze w sportowych klimatach, bo w gminie Orły rusza właśnie 45. bieg Orła. Na uczestników czekają dystanse od 50 do 800 metrów, a także bieg główny na 5 km. Nowością tegorocznej edycji będzie 3-pokoleniowy bieg rodzinny. Wezmą w nim udział dzieci, rodzice i dziadkowie, którzy chcą aktywnie i sportowo spędzić czas.
17: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. zranionych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
4: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie. What is-

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą eskową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż to dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą? No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundary!
9: Kto?
11: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik. To będzie ostatnia reklama.
18: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
19: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
20: I po reklamie.

0: Ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz, już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam serdecznie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę. Jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
11: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert tanie masz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
18: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Ziemniaki wczesne polskie jedyne 3,99 za kilogram.
17: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
3: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Makaron Leon Ekmak 400 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań. Tofifi 125 gramów. Tylko 7,99 za sztukę.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: dni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
12: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale jednego elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum morza śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach. No, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby to luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
3: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złocisty.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy! Yeah!
0: I popłynęli. Z nami możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypałowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
7: SK. Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.

0: Dzieci do MediaMarkt.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Ziemniaki wczesne polskie jedyne 3,99 za kilogram.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
7: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
12: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę DBT

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Kiełbaski bałkańskie Sokołów 400 gramów. Tylko 12,99 za opakowanie. Ser rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: Mediamarkt.
7: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś! Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: I po reklamie.
11: Przemyśl na czasie.
12: Masz widok pływanie po Sanie pontonem i kajakami, konkurs na piosenkę żeglarską i darmowa strefa gastro. To i jeszcze wiele innych atrakcji będzie na Was czekało podczas Dnia Dziecka pod Żaglami, czyli pikniku, który każdego roku jest organizowany przez Różę Wiatrów. Organizatorzy przygotowali również dmuchane zjeżdżalnie i piana party.
13: Atrakcji jest jak co roku dużo, wiadomo, konkurs na przebranie pirackie, konkurs na piosenkę żeglarską, gry, zabawy zręcznościowe z nagrodami. No, nikt się nie będzie na pewno nudził, nigdy się was nikt nie nudzi, więc tych atrakcji będzie naprawdę dużo.
12: To był Jacek Podwyszyński ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Pamiętajcie, impreza rusza 7 czerwca na przystani wodnej przy ulicy 22 stycznia w Przemyślu.
14: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni. Ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło. Na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
15: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie Wam w tym pomagać. Znaczy, no za Was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminął.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami, sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? W pudełku? A może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: Drużyna Baczność na trzy. Raz, dwa,
4: trzy! SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Reklama.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No aha. I jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć i ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Ziemniaki wczesne polskie jedyne 3,99 za kilogram.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.

0: 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
2: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
3: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
4: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
5: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Martin.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK to Story Radio, z nami możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
13: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: kuchni przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Daj się porwać z wariowanej akcji w animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum. Wybierz się na familijny tytuł Drzewo magii i odkryj siłę rodzinnych więzi. Zobacz trzymający w napięciu film Zawodowcy w gwiazdolskiej obsadzie. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą,
4: przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem RPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
11: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że ze zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Matty Fuczyło. Cześć!

0: B.O.B. Hayley Williams i Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio Esko. Moje zadanie bojowe to granie hitów Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy
3: Grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: To będzie ostatnia reklama. Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: I po reklamie.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. A swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... O, słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja Eska daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
5: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13. Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
7: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Wesy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko może cię spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
3: Kiełbaski bałkańskie Sokołów 400 gramów. Tylko 12,99 za opakowanie. Ser rycki Edam. Jedyne 2,99 za 100 gramów.
2: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
4: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
9: Tomasz Widek, to propozycja dla miłośników historii i muzyki. Już dziś na terenie Fortu Orzechowce, twierdzy Przemyśl, rusza festiwal Łączy Nas Historia, Symfonia Fortów, Echo Nocy. Na miejscu zaplanowano wiele atrakcji. W programie historyczne dioramy pokazujące życie żołnierzy z czasów I wojny światowej. Organizatorzy przygotowali też kuchnię polową, przygotowaną przez koło gospodyń wiejskich. Wieczorem zaplanowano z kolei plenerowy koncert Symfonia Fortów, Echo Nocy. Na scenie wystąpi orkiestra kameralna Camerata Rubato. Wraz z solistami widowisko będzie symbolicznym hołdem dla Polaków wcielonych do armii zaborczych. Pamiętajcie, festiwal Łączy Nas Historia rusza dziś o 16 na Forcie 10 Orzechowce.
10: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
11: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
12: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
11: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
12: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
10: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
13: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego, aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski już niedługo. Dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek. Wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio, to jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane Zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
15: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
2: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz SK-owa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na SK-owym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałaganem, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
9: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna 10 sztuk klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
10: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
14: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała 2 statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał obiecał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Pszona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kasba, Łagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00 to jest Sobota ze Skał.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie. Numer wykonany 2000 lat temu został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie. Bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie. Jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I trzeba
5: było na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na supie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda. No, próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco. Wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, okay. No to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się, bardzo cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: Uhuhu, no to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16 w poniedziałek, Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy. To żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapany od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem. Dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i...
0: No dobra.
2: Zaś się może różnie skończyć, jak zwykle, przez, że tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona bała
2: się... A staram się, że tak powiem, tak, jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.
3: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik. Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
1: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
1: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
6: Polędwiczki wieprzowe tylko 25,99 za kilogram. Ziemniaki wczesne polskie jedyne 3,99 za kilogram.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Świeża oferta, super cena.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
10: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
12: To będzie ostatnia reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I po reklamie.

0: Tu, just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Toy Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
5: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
6: A, ktoś idzie!
7: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
8: Duży na baczność, na trzy. Raz, dwa,
9: trzy!
10: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Doktorze, syn znowu kaszle.
16: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
15: Co mogę zrobić?
16: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
17: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
18: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
19: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
4: Masz widać, od wczoraj w naszym mieście trwa Przemyski Festiwal Misiowy. Ja tylko przypomnę, że imprezę zaplanowano na kilka dni. I tak, za nami już kolorowa parada, przemyska kuchnia misia, a także spacer misiowy oraz spektakl Kamishibai dla dużych i małych. A co przed nami? Oto podpytałem Grzegorza Gajdzika, jednego z organizatorów imprezy.
6: W niedzielę już mamy finał festiwalu na Zamku Kazimierzowskim. Będzie się równanie nagród za konkurs plastyczny, a także spektakl Stowarzyszenia Młoda Kultura. I będzie to właśnie bajka o misiach, żeby dzieci mogły poznać też historię miasta, historię misia.
4: Ja tylko przypomnę, że Przemyski Festiwal Misiowy trwa do jutra. Tak więc wpadajcie.
0: muzyką się żyje.
12: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska, wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
20: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
12: Aha.
20: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
12: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć.

0: Pasz The Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się Eska, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Radio SK.

0: to Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esko. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski. Zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wędki w dłoń. 6 czerwca wpadnij na jarmark do gospodarstwa rybackiego w Starzawie. Skosztujesz lokalnych przysmaków, weźmiesz udział w zawodach wędkarskich i potańczysz do rytmów starzawskiej muzyki. Te i wiele więcej atrakcji znajdziesz w Starzawie Rybnej 8. Zapraszamy.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602-179-897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
9: Uwaga mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód. 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
10: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. I wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
12: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
13: Kto zwalcza ból?
14: Voltaren!
13: Kto?
14: Voltaren! Voltaren!
15: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
17: Jogurt Fantazja od 100 do 118 gramów. Jedyne 2,39 przy zakupie 3 sztuk. Lody Excellent. Trójsmakowy Ice Mastery. Tylko 9,99 za opakowanie.
16: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
18: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
19: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
20: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: 18, 47, 12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24, 30.
23: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
26: I po reklamie.
27: Muzyką się żyje.
28: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra 2 koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też sobotę w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magneryk, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, FST, 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajne. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać ze Ski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat w poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, mm-hmm. Czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziało, że ona by wolała z niebieskimi, więc okay. musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy
2: super.
0: Lecą do was. Co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy. Jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No
2: tylko
0: to
2: teraz
0: ja...
2: niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teopay Kids.
3: Reklama. Wielkie otwarcie showroomu Meble Makarowski w sobotę 6 czerwca. Przez ostatnie 5 lat stworzyliśmy ponad 1000 mebli, a nasza marka jest znana w Europie. Krzesła, stoły, kuchnie na wymiar i wiele więcej. Teraz możesz wybrać coś dla siebie na meblemakarowski.pl, a 6 czerwca obejrzeć na żywo i kupić z rabatem do 20%. Wejdź na nasz profil na Facebooku i Instagramie i wygraj dowolny stół i krzesła. Konkurs trwa do 5 czerwca do 12. Przemyśl Batorego 3D. Sobota od 9 do 13.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Sanowa w Przemyślu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa, bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dealera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dealera.
14: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi SK to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia SK i na SK.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia SK. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce.
9: Radio SK!
0: Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: I po reklamie.
15: Przemyśl na czasie.
16: Tomasz Widak, kiermasze z lokalnym rękodziełem oraz regionalne przysmaki. Do tego plenerowe koncerty. Tak zapowiada się tegoroczna odsłona Święta Fajki w Przemyślu. W programie zaplanowano wiele atrakcji. Głównym punktem imprezy będzie jednak pokaz fajkarzy.
17: W tym roku przypadło na fajkę angielską, fajkę brytyjską, więc wiele wydarzeń, wiele dodatkowych towarzyszących imprez będzie w tym motywie angielskim. Ostatni weekend czerwca przeniesiemy się do Londynu, gdzie między naszymi uliczkami będzie przemykał Sherlock Holmes. Będzie bujna parada fajkarzy, też z motywem brytyjskim.
16: To był Maciej Wolański z Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pamiętajcie, tegoroczna odsłona Święta Fajki rusza 28 czerwca na rynku Starego Miasta.
18: Muzyką się żyje.
19: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 13 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: głowie ta melodia. Do jej nutek tańczę sobie gra melodia.
1: I tak subtelnie, powoli zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal. I kto nie ogląda, może już się spóźnił.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem, to będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
13: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
14: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
15: No wiem.
14: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
15: Ej, to już przesada.
14: No co, tego poziomu nie da się przebić.
16: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
17: Chcecie wygrywać więcej?
18: Tak!
17: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
18: Ale to kręci!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
20: Potrzebujesz kredytu na mieszkanie, budowę domu albo remont, a może gotówkowego lub firmowego na dowolny cel? W KPA Finanse pomożemy Ci w wyborze najlepszej oferty spośród wszystkich banków oraz załatwimy za Ciebie formalności i to za darmo. Skontaktuj się z ekspertem pod numerem 602 179 897 lub odwiedź nas na Facebooku lub w biurach w Przemyślu lub Jarosławiu. Pamiętaj, KPA Finanse Piotr Mielnik pomoże z kredytem zupełnie za darmo.
21: Uwaga, mali odkrywcy i wielcy poszukiwacze przygód! 30 maja Galeria Stara Ujeżdżalnia zamienia się w prawdziwą dżunglę. Żywe zwierzęta, balonowe zoo, warsztaty eko, malowanie buziek, animacje i gra terenowa czekają na całe rodziny. Zrób zakupy za minimum 150 zł i odbierz kartę podarunkową. 30 maja Dzień Dziecka w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Partnerzy CCC, KFC, Pizza Hut, Hello Kebab, Juicy Boba, Restauracja Aromat, Restauracja Browar i Kuchnia, Bawialnia Patataj, Kino na Biegunach, Total Active.
22: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18.54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to history ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do Toy Story brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
7: No wiem.
6: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
7: Ej, to już przesada.
6: No co, tego poziomu nie da się przebić.
8: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Doktorze, syn znowu kaszle.
15: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
14: Co mogę zrobić?
15: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
16: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
24: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego,
23: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Freska.
23: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: po prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia, proszę bardzo. Mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się. I 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowa Skoda? Teraz! Korzystne finansowanie teraz 0%? RRSO 3,14%? Rabaty do 30 tysięcy złotych? Teraz! Dla każdego, kto nie chce stać w miejscu. Dla rodziny, która chce więcej wygody. Dla ciebie, bo czekałeś właśnie na ten moment i tę ofertę. Wybierz Skoda Rex Auto Świlcza, koło Rzeszowa. Bo najlepszy wybór zaczyna się od właściwego dilera. Skoda Rex Auto. Największy salon Skody na Podkarpaciu. rexauto.com.pl. Szczegóły promocji, warunki finansowania dostępne u dilera.
5: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu. Tutaj jakieś szepty słyszę. Chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Hours. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Reklama.
3: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47,2.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Tomasz Widak, teraz mam zaproszenie dla wielbicieli dobrego filmu. Już 18 czerwca w klubie Filmiarnia, działającym przy Centrum Kulturalnym w Przemyślu, rusza kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Tym razem na wielkim ekranie pokazany zostanie niemiecki dramat Symfonia o umieraniu.
10: Filmy, które prezentujemy w naszym DKF-ie, są bardzo różnorodne. Od kina festiwalowego, przez najgłośniejsze i nagradzane tytuły, aż po filmy dokumentalne. Każdy więc z widzów na pewno znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.
9: Mówi Monika Druszcz z Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Pamiętajcie, najbliższe spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia rusza 18 czerwca. Początek o 19.
11: Muzyką się żyje.
12: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No, na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin. Dzień później, czyli jutro, tadam. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
13: Impreska.
14: Impreska.
13: Preska.
14: Impreska.
13: Preska.
12: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
15: Radio SK, hity na czasie. Radio SK.
12: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi. We'll be right back.

jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, okay, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w Esce, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności, i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story.

0: Ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: Tak jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być? Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
3: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam, idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie. Przemyśl na czasie.
12: Tomasz Widak, to propozycja dla miłośników górskich klimatów, dobrej muzyki i regionalnych smaków. Już 13 i 14 czerwca w naszym mieście rusza kolejna edycja festiwalu Natchnieni Bieszczadem, przystanek Przemyśl. W programie zaplanowano wiele atrakcji, które wypełnią rynek Starego Miasta bieszczadzką energią i atmosferą. Na scenie pojawi się m.in. legendarny zespół KSU oraz Farbenlere. Nie zabraknie także piosenki turystycznej i folkowych brzmień, które od lat przyciągają fanów bieszczadzkiego klimatu. Organizatorzy przygotowali również jarmark regionalny z rękodziełem i lokalnymi produktami, spotkania z ludźmi gór, a także spływy kajakowe Doliną Sanu i spacery z przewodnikami po Przemyślu. Pamiętajcie, festiwal rusza 13 czerwca.
13: Muzyką się żyje.
14: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania Gorącej Dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczę, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Neo i Akon w ramach Nights Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: Trzy po dziewiątej, czyli 21:00. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK. 21 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę. Przenośni. Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa jest w Krakowie. I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie dzięki. Tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle, nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze na...
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla siebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę, kotek.

0: Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.